0: I to jest właśnie wspaniałe w świecie mediów. Ja nigdzie nie powiedziałam, że my na pewno weźmiemy nowe pieniądze. Nigdzie. To są na razie spekulacje medialne. To, o czym mówię, tak, będą nowe pieniądze na stole. Ale czy my je weźmiemy, to jest decyzja przed nami.
1: Ale potrzebujemy ich pani zdaniem, czy nie?
0: My pieniędzy potrzebujemy, ale też mówiliśmy od początku, że minister finansów zawsze będzie podejmował decyzję o najlepszym możliwym instrumencie finansowym. Dzisiaj SAFE jest takim najlepszym instrumentem finansowym, ale niewykluczone, że pojawi się coś jeszcze, to po pierwsze. Po drugie, my też mamy wiele zakupów na innych kierunkach. W Waszyngtonie 2 tygodnie temu rozmawiałam o zwiększeniu programu FMF, czyli tej pożyczki amerykańskiej, bo mamy coraz więcej też zakupów na kierunku amerykańskim. To nie jest tak, że operujemy tylko na kierunku europejskim.
1: A dlaczego zmieniliśmy zdanie w sprawie koalicji antybalistycznej?
0: Od początku mówiliśmy, że to nie jest tak, że my nie chcemy.
1: Ja słyszałem premiera Tuska, który mówił, że nie będziemy na razie w to wchodzić, bo to będą
0: zaproszenia.
1: Na razie,
0: znaczy bardzo dobrze. Wtedy powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić.
1: Ale teraz zmieniliśmy zdanie.
0: Ale powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić. W międzyczasie wykonaliśmy masę pracy, bo to jest decyzja po stronie przemysłu, bo to jest współpraca firm. Dzisiaj chyba o godzinie 11 dokładnie odbywa się spotkanie polskich firm zbrojeniowych jako przygotowanie do ewentualnego przystąpienia do koalicji antybalistycznej.
1: Ale jako przygotowanie, czyli decyzja już zapadła, wchodzimy w to?
0: Była decyzja kierunkowa pana premiera, żeby przemysł się przygotowywał. Zawsze decyzja finalna należy do pana premiera.
1: I z czym będziemy wchodzić do tej koalicji antybalistycznej?
0: Dzisiaj rozmowy o tym, proszę pamiętać o tym, że to jest wszystko wspólny projekt przemysłowy. My też musimy przeegzaminować nasze możliwości, ale też to, gdzie finalnie ta koalicja ma nas doprowadzić. Bo uważam też, że nie jest sztuką przystępowanie do... Bo takich projektów jak koalicja antybalistyczna jest naprawdę kilka. Ale liczy się finał, żebyśmy doszli do takiego momentu, gdzie faktycznie posiadamy nowe technologie. Dzisiaj przemysł ze sobą rozmawia. Ja też się cieszę, że przez te ostatnie 2 lata udało się doprowadzić do tego, że nie mamy takiego podziału w Polsce, że jest przemysł państwowy, a reszta to nie wiadomo kto. Mamy polski przemysł zbrojeniowy, który składa się zarówno z firm państwowych, jak i prywatnych i cieszę się, że ostatnio ta współpraca pomiędzy tymi firmami idzie naprawdę bardzo dobrze, a to nie jest ostatni projekt, gdzie będą współpracować.
1: A jakie jeszcze projekty będą realizować razem?
0: No dzisiaj też dużo pracujemy na kierunku amerykańskim. Przypomnę o tym, że podczas mojej wizyty w Waszyngtonie złożyliśmy propozycję tuż po oświadczeniu prezydenta Trumpa, że chce dać licencję Ukraińcom na produkcję pocisków do patriotów. Złożyliśmy ofertę, że lepiej to robić na terenie Polski, bo jest tu bezpieczniej. Pewien drobny uzysk dyplomatyczny już jest, bo pan prezydent Trump już zadeklarował, że jednak produkcji pocisków na terenie Ukrainy nie będzie.
1: Czyli co, będą produkowane u nas?
0: Dzisiaj jesteśmy w rozmowach, negocjacjach. Jest jeszcze co najmniej jeden kraj unijny, który o to walczy. Robimy wszystko, żeby jak nie produkcja, to chociaż centrum serwisowe, które też jest krytyczne, bo dzisiaj jeżeli jest jakiś problem z pociskami, one muszą trafiać z powrotem do Stanów Zjednoczonych. To trwa miesiące. Takie centrum serwisowe musi powstać na terenie Unii Europejskiej.
1: To z kim konkurujemy, pani minister, w takim razie?
0: To chyba nie jest sekret, że z Niemcami.
1: No dobrze, to jeżeli w takim razie mamy do wyboru albo Polaków, albo Niemców, to kto decyzję podejmie? Amerykanie?
0: Zawsze Amerykanie. To jest ich technologia, to jest ich licencja i tam decyzja zapada na 2 poziomach, poziomie rządowym i poziomie przemysłowym, dlatego rozmawiamy i z jednym, i z drugim.
1: To jest kwestia bardziej pieniędzy, czy bardziej polityki, pani zdaniem?
0: I jednego, i drugiego. Ale też przygotowania bazy technologicznej. Stany Zjednoczone są pod ogromnym wrażeniem tego, jak dużo środków teraz zainwestowaliśmy w rodzimy przemysł zbrojeniowy, bo to też jakby podwyższa naszą zdolność produkcyjną i zachęca amerykańskie firmy do współprodukcji na terenie Polski, bo przypominam, że patrioty to jest pociski do patriotów, paki to jest tylko jeden temat. Ostatnio była podpisana umowa pomiędzy Andurilem a PGZ-em. 2 dni temu centrum serwisowe do śmigłowców Apache.
1: Apache, tak jest.
0: Jest dużo tych projektów. My chcemy być hubem dla amerykańskich firm.
1: Czy to są takie ukłony właśnie przed tym projektem dotyczącym patriotów? Mówię też o tym podpisaniu umowy z Apaczem chociażby?
0: Nie, my za każdym... Nie, po pierwsze my jasno powiedzieliśmy w Stanach, koniec, kiedy jesteśmy tylko klientem, zaczynamy być kooperantem i partnerem. I to konsekwentnie realizujemy. Jako osoba odpowiedzialna za uzbrojenie polskiego wojska też nieraz mówiłam o tym. Chcesz nam coś sprzedać? Musisz nam coś zaoferować. Musisz albo koprodukować w Polsce, albo wziąć polskich poddostawców. Nie ma wchodzenia tylko z samym towarem.
1: Jeżeli pani mówi, że negocjacje trwają, to jak pani się spodziewa, do kiedy te negocjacje się skończą? No bo znowu tutaj kolejną kluczową sprawą jest czas. czas.
0: Oczywiście. To powinien być szybki proces. Połowa września powinna być tym momentem, kiedy zapadnie decyzja ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie ma chyba dnia w ostatnich co najmniej 3 czy 4 tygodniach, kiedy bym nie rozmawiała ze stroną amerykańską.
1: A pani zdaniem po stronie amerykańskiej jest już decyzja, że rzeczywiście te patrioty trzeba produkować i serwisować tutaj na terenie Europy?

0: Tak, taka decyzja moim zdaniem już jest. Nie jest też tajemnicą, że Amerykanie nie wyrabiają się z produkcją nawet na własne potrzeby, a co dopiero na potrzeby swoich sojuszników. Dzisiaj paki, szczególnie pak 3 MSI, to jest jeden z najbardziej pożądanych produktów zbrojeniowych. W Europie nikt takiej licencji nie ma. Dzisiaj jedynym krajem na całym świecie, który może to robić, to jest Japonia.
1: Wybiera się pani na defiladę oczywiście.
0: No oczywiście.
1: Ile kobiet będzie defilowało?
0: W Warszawie to będzie około 300, jeśli dobrze pamiętam, ale też będą panie podczas Parady Morskiej. To, co na pewno dobrze pamiętam, że aż 3 kobiety pilotki będą w trakcie defilady w Warszawie.
1: Będzie dużo złośliwości wobec prezydenta ze strony na przykład Donalda Tuska albo szefa resortu obrony?
0: Ale przecież my nigdy nie jesteśmy złośliwi, my tylko mówimy o faktach.
1: No, mam zupełnie inne wrażenie, słuchając tych sporów politycznych. Bo widziała pani chociażby badania ostatnie, które pokazują, że sprawy bezpieczeństwa powinny być wyłączone tak. ze sporu politycznego. Tak. A te sprawy są włączone w spór polityczny.
0: Dokładnie wczoraj, podczas chrztu naszej fregaty pierwszej z programu Miecznik,
1: Wicher.
0: Czyli podczas chrztu Wichra, dokładnie o tym mówiliśmy. To jest projekt, który zaczął się za drugiej kadencji rządu PO-PSL, potem był kontynuowany za rządów Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj jest finalizowany. Da się? Da się. O tym była wczoraj rozmowa właśnie i też to się przewijało w wypowiedziach. Ale do tego jest też potrzebna decyzja o kontynuacji. My potrafimy dobre decyzje podtrzymywać i kontynuować, dlatego wczoraj też apelowałam do pana prezydenta, żeby może nie wetował wszystkiego na oślep.
1: No dobrze, jakie były dobre decyzje w takim razie ministra Błaszczaka, jeśli chodzi o uzbrojenie?
0: To, że rozwinął program Miecznik, to absolutnie. I wczoraj też brał udział w uroczystości, wczoraj mu też za to dziękowaliśmy. To nie jest tak, że wszystko jest krytykowane. Dzisiaj dużo zakupów, które zaczynał minister Błaszczak, dzisiaj jest kontynuowane. Problem trochę polega na tym, że większość zakupów, które czynił minister Błaszczak, to były tak zwane zakupy bezzębne, czyli dzisiaj jeszcze dokupujemy do tego uzbrojenie, ale o tym też mówi premier Kosiniak-Kamysz. W tym potrzebna jest pewna ciągłość. Dla mnie, jeżeli prezydent wczoraj podczas wystąpienia mówi, że panie premierze, apeluje, żebyśmy z 4,8% PKB wydatków na obronność doszli do 5% albo więcej, bo pieniędzy na obronność powinno być jeszcze więcej, a drugą ręką wetuje 180 miliardów złotych z programu SAFE, to nie jest fair, znaczy to nie jest uczciwe. Znaczy z jednej strony mówi, potrzebujemy więcej pieniędzy, a z drugiej strony wetuje pieniądze na obronność. No to ja nie rozumiem takiej postawy.
2: Powiedziała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z Piotrem Salakiem. Wysłuchaliśmy fragmentu, całość jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam. Udaremniony zamach w Warszawie. Celem miał być biznesmen zaopatrujący Ukrainę. Iga Świątek wraca na zwycięską ścieżkę. Pierwszy tytuł w sezonie i spory awans w rankingu. Co jedzą pacjenci w polskich szpitalach? Sanepid przeprowadził ponad 1000 kontroli i wykrył poważne nieprawidłowości. Przedsiębiorca z branży zbrojeniowej zaopatrujący Ukrainę miał być celem zamachu w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Znamy już szczegóły udaremnionej próby zabicia obcokrajowca z podwójnym amerykańskim i ukraińskim obywatelstwem, o czym mówił wczoraj premier Donald Tusk. Według naszych ustaleń niedoszły zamachowiec, 29-letni mieszkaniec Donbasu, został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali też udział kontrterroryści.
3: Z ustaleń śledczych wynika, że 29-latek otrzymał zlecenie zabójstwa przebywającego w Polsce biznesmena. Jak mówią, to zlecenie było motywowane najprawdopodobniej politycznie. Policjantom przy współpracy z funkcjonariuszami ABW udało się ustalić miejsce zamieszkania zamachowca. W zeszłym tygodniu, 7 sierpnia, zatrzymano go podczas dynamicznej akcji służb na ulicy Wołoskiej. Policjanci planowali wejść do mieszkania zajmowanego przez 29-latka. Ten jednak opuścił lokal i został zatrzymany na ulicy. W prokuraturze usłyszał zarzut przygotowywania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. Przebywa w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.
2: Na szczegóły tej sprawy zebrał Krzysztof Zasada. Iga Świątek z pierwszym w tym sezonie tytułem. Polka wygrała turniej WTA 1000 w Toronto. W finale pokonała rozstawioną z numerem drugim Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To już 26 tytuł w karierze Świątek i 12 w imprezie rangi WTA 1000. Pierwszy set był popisem Polki, która wygrała go w zaledwie 29 minut. W drugim Rybakina stawiała większy opór, ale Świątek przejęła kontrolę w końcówce i w 9 gemie wykorzystała drugą piłkę meczową. To był dopiero pierwszy finał Świątek w tym sezonie. W rankingu WTA Polka awansuje z 8 na 5 miejsce. Teraz czeka ją turniej w Cincinnati, gdzie będzie broniła tytułu wywalczonego przed turniejem, przed rokiem.
1: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Przedterminowe produkty, nadmiar soli i za mało warzyw. Takie m.in. nieprawidłowości wykryli inspektorzy sanitarni w posiłkach podawanych pacjentom w polskich szpitalach. Nowy raport Sanepidu powstał po przeprowadzeniu ponad 1000 kontroli, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który przed Szpitalem Wolskim w Warszawie zbierał komentarze. Jakie jeszcze uchybienia wykryły kontrole?
4: To na przykład zbyt długie według Sanepidu przerwy między podawaniem posiłków pacjentom. W skrajnych przypadkach między kolacją a śniadaniem mijało nawet 14 godzin. Na ponad 1000 sprawdzonych jadłospisów nieprawidłowości dotyczyły 70. Główna uwaga, którą tutaj mają pacjenci i ich bliscy, dotyczy za małych porcji.
5: Bo jak mój tata leżał, to na przykład porcje były małe. Nie najadał się tym, bo trzeba go dokarmiać.
6: Jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
7: Tam śniadania i podwieczorki to były takie standardowe, czyli jakieś tam pieczywo, wędlina, czy jakiś dżemik.
4: Sanepid nałożył na szpitale 22 grzywny jako karę za nieprawidłowości w jadłospisach. Wniosek z raportu jest też taki, że większość lecznic w Polsce zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych. Zalecenie jest wobec tego takie, by jeszcze dokładniej monitorować to, co jest w tych posiłkach i czy jest to zgodne z wytycznymi.
2: Na aukcję trafiła jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego. Jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Morgan, to specjalne wydanie winylowe albumu Melody AM, debiutanckiego krążka norweskiego duetu Royksopp z 2001 roku.
8: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu razem z pracownikami Muzeum Martyrologii Wielkopolan realizują wyjątkowy projekt. Celem współpracy jest zidentyfikowanie nieznanych dotąd z imienia i nazwiska więźniów ofiar pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na terenach okupowanej Polski. Właśnie rozpoczęły się prace na terenie poznańskiego Fortu VII. O projekcie opowiedzieli nam podinspektor Iwona Leszczyńska oraz nadkomisarz Marcin Nowak.

0: sprawdzana przez policjantów, ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a historia tej współpracy ma swój początek w ubiegłym roku, kiedy pracownicy Muzeum Martyrologii Wielkopolan rozpoczęli prace identyfikacyjne, których celem było ustalenie, zidentyfikowanie z imienia i nazwiska dotąd nieznanych ofiar więźniów Fortu VII. Te prace były bardzo zaawansowane. Muzealnicy postanowili metr po metrze sprawdzić każdą celę, aby na murach fortu ujawnić różnego rodzaju napisy, inskrypcje, rysunki, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu kolejnych więźniów. Ze względu na pewne ograniczenia badawcze, które się pojawiły, pracownicy muzeum zwrócili się właśnie do policjantów, ekspertów z Poznańskiego Laboratorium Kryminalistycznego i policjanci zdecydowali, że wezmą udział w tym projekcie. Powiem więcej, nie wyobrażali sobie, żeby tego udziału ich w tym projekcie nie było, ponieważ elementem tożsamości formacji mundurowej, jaką jest policja służącej społeczeństwu, jest szczególne przywiązanie do historii i tradycji. I to właśnie tym kierowali się policjanci, bo oczywiście z warsztatowego punktu widzenia badanie cel nie różni się niczym od badania każdego innego miejsca zbrodni. Oczywiście ważny jest każdy szczegół, każdy ślad, w tym przypadku ślad obecności więźniów. Jest on zabezpieczony, będzie szczegółowo przebadany. Natomiast policjanci mają tę świadomość, że jest to przedsięwzięcie bardzo ważne i wyjątkowe z takiego historycznego punktu widzenia, bo może przyczynić się nie tylko do poszerzenia wiedzy historycznej, ale przede wszystkim może przyczynić się do przywrócenia pamięci ofiar niemieckich okupantów, które po prostu na to zasługują. Zanim rozpoczęły się prace na terenie fortu 5 sierpnia, policjanci odwiedzili fort kilkakrotnie. Przeprowadzili szczegółowy rekonesans, wykonali dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie oczywiście ocenili skalę całego przedsięwzięcia, ocenili również stan zachowania inskrypcji, które zostały ujawnione przez pracowników muzeum na murach i wybrali odpowiednią metodologię badań. Co istotne, ta metodologia musi być bezinwazyjna. Ze względu na to, że mamy do czynienia tutaj z zabytkiem, bardzo ważnym obiektem z historycznego punktu widzenia, eksperci w pierwszej kolejności zdecydowali, że zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna, zostaną przeprowadzone kolejne oględziny w świetle białym, ale także w ultrafiolecie i podczerwieni. Wszystko po to, aby z jednej strony utrwalić te napisy, które zostały już ujawnione, ale być może ujawnić napisy, które nie są widoczne gołym okiem. Najnowocześniejszy sprzęt, metody kryminalistyczne, metody badań kryminalistycznych pozwalają na to. Oczywiście policjanci nie wykluczają, że do tych oględzin zostanie wykorzystany skaner 3D, który już kilka lat temu zrewolucjonizował technikę wykonywania oględzin na miejscu zbrodni. Przewidują, że również zostanie przeprowadzona swojego rodzaju ekspertyza grafologiczna. Co to oznacza? Oznacza to, że te napisy, inskrypcje, rysunki umieszczone na murach zostaną porównane z próbkami odręcznego pisma więźniów, które lata temu zostały dostarczone przez ich rodziny. To też może doprowadzić do pewnego rodzaju przełomu, podobnie jak przeszukanie szczelin, ubytków spoin, czy też ta przestrzeń między cegłami również będzie przez policjantów szczegółowo zlustrowana przy użyciu specjalistycznego endoskopu. Wszystko po to, aby być może znaleźć jakieś skrawki ubrań, grypsy, wiadomości, bądź też fragmenty przedmiotów, które w trakcie pobytu więźniów w celi zostały przez nich ukryte.
1: Ślady ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu w Forcie VII. Fort VII, miejsce doskonale znane poznaniakom, ale jak się okazuje, ta historia do końca jeszcze odkryta nie jest.
2: Absolutnie nie jest odkryta i teraz naszą rolą ekspertów laboratorium jest wspomóc Fort VII muzealników w celu odtworzenia i przywrócenia pamięci osób tam straconych. Badania, które

0: Mieliśmy się zrealizować, będą realizowane wielotorowo, z elementami stosowanymi również podczas oględzin miejsca zdarzenia, bo tak traktujemy te cele i te pomieszczenia, w których przebywali więźniowie Fortu VII.
1: Zbrodnie sprzed kilkudziesięciu lat.
0: Ponad 80 lat już minęło, natomiast więźniowie osadzeni w Forcie VII za pomocą przede wszystkim ołówka grafitowego, nie wykluczamy też, że kopiowego, a także gałęzi nadpalonych, kawałka drutu czy gwoździa, wyryli na powierzchni cegieł albo na innych elementach sentencje, zapisy ręczne, podpisy, różnego rodzaju rysunki, celem zachowania pamięci po tych osobach i miejscach, w którym oni przebywali. Nasze prace badawcze będą polegać przede wszystkim na wyznaczeniu w każdym z pomieszczeń, na każdej ze ścian sektorów, a następnie wykonaniu dokumentacji fotograficznej. To w pierwszej kolejności. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego oświetlaczy kryminalistycznych będziemy próbować ujawnić wielokrotnie mechanicznie zniszczone, usunięte zapisy ręczne i podpisy przy wykorzystaniu przede wszystkim promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego, a także światła skośnego, bo są zapisy wgłębione, te właśnie wydrapane. I będziemy dalej w sposób właściwy zabezpieczać je fotograficznie. Następnie na podstawie dokonanej dokumentacji fotograficznej będzie również przeprowadzona analiza przy wykorzystaniu skanera 3D, żeby móc w sposób dogłębny odnieść się do właściwych sentencji wykonanych na poszczególnych ścianach. Tych sentencji, zapisów w każdej z cel może być nawet i kilkaset, jak nie więcej.
2: Z podinspektor Iwoną Liszczyńską oraz nadkomisarzem Marcinem Nowakowskim z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubek-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. I mamy to. Dotrwaliśmy do piątku. Brawa dla nocnej zmiany w tym tygodniu. 1, 2, 3, 4!

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski, słuchamy.
2: A nawet czwartą. Zapraszam. Niewykorzystane miliardy z programu SAFE. Polska może dostać dodatkowe pieniądze na zbrojenia. Wolny piątek dla wielu urzędników. Dziś część instytucji będzie zamknięta. W Tatrach trwa różowe szaleństwo. Wierzbówka Kiprzyca, porastająca hale, przyciąga w góry tłumy turystów. Przygotowujemy rozmowy z państwami członkowskimi na temat tego, jak rozdysponować niewykorzystane środki w ramach programu zbrojeniowego SAFE. Takie informacje przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o niewykorzystane pieniądze z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro. Ile jest tych niewykorzystanych pieniędzy i ile mogłoby otrzymać Polska? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszej naboru, między innymi od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej i zastanawiają się, czy wykorzystać całą tę kwotę. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. O dostęp do niej będą mogły się ubiegać wszystkie kraje. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami. Wiadomo natomiast, że ten drugi nabór musi zostać uruchomiony przed końcem roku.
2: Szokujące doniesienia z Jaworzna na Śląskiem. Policja poinformowała o zatrzymaniu trzech młodych mężczyzn podejrzanych o to, że kilka dni temu obrali łatwopalną substancją i podpalili 17-latka.
4: Poszkodowany w własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka, zaniepokojona stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala. Doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
2: Przekazała RMF FM aspirant sztabowy Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Sprawcy, którzy mają od 18 do 20 lat, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej prokuratura postawiła im zarzuty usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie.
5: Fakty istotne dla Ciebie.
2: Inaczej niż zwykle w piątki będzie działać dziś wiele urzędów i instytucji. Wielu pracowników odbiera dzień wolny za święto, które przypada w sobotę. W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz, który wyjaśni, gdzie dokładnie nie załatwimy dziś urzędowych spraw.
6: Między innymi we wszystkich oddziałach ZUS-u i Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie skorzystamy też z pomocy konsultantów na infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za to działać od piątku do niedzieli cały czas będzie całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ. Wolne będą mieć pracownicy urzędów w dużych miastach, m.in. w Toruniu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i we Wrocławiu. Nieczynne będą też rzędy mniejszych gmin, takich jak Śląskie Mysłowice, Małopolski Bożęcin, Kleszczów w województwie łódzkim i Prażmów na Mazowszu.
2: A teraz w faktach przenosimy się jeszcze na południe, w Tatry, gdzie trwa różowe szaleństwo. Chodzi o kwitnącą właśnie m.in. na hali gąsienicowej wierzbówkę Kiprzycy. Turyści, podobnie jak w przypadku krokusów na wiosnę, koniecznie muszą sobie zrobić zdjęcie na tle różowego dywanu.
7: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy w Parku Narodowym, chronimy te rośliny, no i staramy się ich niszczyć. Mimo, że jest to roślina, możemy powiedzieć, pionierska, która porasta tereny trochę zniszczone, jakieś po pożarach, po wiatrołomach.
8: Czyli nie wchodzimy między kwiaty, nie schodzimy ze szlaków, nie kładziemy się w tych roślinach.
7: No dokładnie tak, czyli te wszystkie zasady, które jakby tutaj zawsze powtarzamy odnośnie krokusów. No i pamiętajmy przede wszystkim, że ta wierzbówka to nie tylko hala gąsienicowa, ale również i hala Kondratowa, i Dolina Kościeliska. W wielu innych miejscach również tą roślinę możemy spotkać.
2: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nim nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
5: Fakty RMF FM na tropach historii.
2: To ma być projekt rodem z filmów o superpolicjantach badających ślady historii. Śledczy z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zbadają ściany Muzeum Martyrologii Wielkopolan, które znajduje się w poznańskim Forcie VII. To tam naziści stworzyli pierwszy obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce. Eksperci przy pomocy specjalistycznego sprzętu będą badać napisy, które pozostawili po sobie więźniowie. Te zostaną przeanalizowane, szyfrowane i zewidencjonowane tak, aby pamięć o ofiarach nie została zapomniana.
9: Po ujawnieniu tym fotograficznym i zabezpieczeniu rękopisów będą dalej prowadzone badania polegające na porównaniu ich, tych zapisów ujawnionych, z zachowanymi archiwalnymi rękopisami będącymi w zasobach Fortu VII.
10: Czyli część pracy wykonywana bezpośrednio w Forcie VII w celach, a później już też taka mrówcza praca gdzieś tutaj już w laboratorium?
9: Dokładnie tak. To, dlatego to jest wieloaspektowe podejście do problematyki, bo jednocześnie musimy wykonać badania na miejscu w Forcie VII, czyli przede wszystkim dokonać oględzin tych

0: odtwarzać zapisy ręczne w samej treści, oczywiście w zakresie możliwym, bo nie wszystkie będą z uwagi na ich zniszczenie i stan zachowania możliwe do odtworzenia w całości. Niemniej postaramy się, aby jak najwięcej tych zapisów ujawnić, nawet tych, które do tej pory, bo trzeba brać pod uwagę to, że część, już wiele z tych cegieł, zapisów, które zostały wykonane na cegłach, zostało zarchiwizowanych i zbadanych przez muzealników już w latach 80. XX wieku. Te czynności muzealne były kontynuowane na przełomie lat 2011-2019 i wznowione w 2025 roku w lutym. Natomiast my jako policja, jako laboratorium kryminalistyczne, włączyliśmy się w te badania i w pomoc muzealnikom jesienią 2025 roku i ta współpraca nadal trwa.
1: Ja tutaj dopytam, to jest tak, że eksperci, no właśnie, spodziewają się czegoś, czy to jest tak, że nawet jedno imię i nazwisko, jedna data, to już jest sukces, znalezienie czegoś takiego?
0: Tak, spodziewamy się odkryć wiele artefaktów, wiele rzeczy, które do tej pory nie były odkryte. Oprócz tego, co już zostało ujawnione, my chcemy poszerzyć zakres badawczy poprzez to, żeby i wzmocnić to, co zostało odkryte, i uwypuklić jeszcze bardziej rzeczy, które nie do końca były dopowiedziane, ujawnić nowe zapisy na cegłach, które do tej pory też nie były jeszcze zidentyfikowane, bo trzeba brać pod uwagę fakt ten, że nie wszystkie zapisy są naniesione bezpośrednio na cegłę, bo były też takie, że były naniesione na cegłę, potem te zapisy były usunięte, przykryte kolejną warstwą farby albo dwoma kolejnymi warstwami farby, ponownie usuwane, co utrudnia proces badawczy.
1: Patrząc na tę ścianę, która jest za panem, też taka ceglana ściana, to jak to wygląda w praktyce? To jest tak, że ekspert ma wydzielony jakiś, powiedzmy, kwartalik, kwadracik, ileś centymetrów na ileś centymetrów i tu cegła po cegle jest sprawdzany każdy ten zapis?
0: Tak, mrówcza praca polegająca na pierwszej kolejności, tak jak już wspomniałem, wyznaczeniu na każdej ze ścian poszczególnych pomieszczeń, bo nie tylko to muszą być cele, to mogą być latryny, mogą być inne miejsca, gdzie więźniowie przebywali. Wyznaczenie na każdej z tych ścian, tych właściwych pomieszczeń, sektorów, na których we właściwy sposób, które będą we właściwy sposób ponumerowane, i wówczas będziemy cegła po cegle przemieszczać się liniowo i identyfikować. Oczywiście nie na każdej z tych cegieł jest zaniesiony jakiś zapis. Te miejsca, które będą pozbawione zapisów, nie będziemy się nad nimi dalej pochylać. Natomiast skupimy się przede wszystkim na miejscach, które są zapisane treścią albo noszą dane osobowe, i wówczas będziemy to we właściwy sposób cyfrowo archiwizować, a dalej identyfikować co do ustalenia treści, a w ostatnim etapie porównania z zachowanymi archiwalnymi dokumentami będącymi w zasobach Fortu VII.
1: Pewne schematy zakładam, że są podobne, ale czym różni się badanie miejsca zbrodni popełnionej dziś od tej popełnionej 80 lat temu?
0: Ciekawe pytanie. Natomiast inaczej,
1: znaczy się, śladów na pewno jest mniej takich, które od razu się
0: możliwości rzucają. Współczesne możliwości badawcze, kryminalistyczne pozwalają na szersze podejście do ujawnienia śladów na miejscu zbrodni, na miejscu zdarzenia. To nie jest 80 lat temu nikt nie wiedział o wielu rzeczach. To dopiero teraz współczesny rozwój badawczy w obszarze badań kryminalistycznych pozwala na ujawnienie wielu śladów, które do tej pory mogły nie zostać zidentyfikowane. Chociażby również i śladów DNA, śladów krwawych, bo też nie możemy zapominać, że mogą

0: Na murach tych cel, tych pomieszczeń również znajdować się ślady, które nie wykluczamy, będą poddane badaniom na okoliczność ustalenia, czy to jest na przykład krew ludzka, czy jakieś inne zabrudzenie, a również należy mieć na uwadze to, że na powierzchni tych cegieł znajdują się wgłębienia zawierające elementy metalowe, jeszcze chwilowo niewiadomego pochodzenia, i też nie możemy wykluczyć, czy to są na przykład, nie są pociski, które, naboje, które zostały gdzieś wyszczelone i utkwiły na ścianach tych pomieszczeń.
1: To już tak na sam koniec, ale czy my możemy powiedzieć, ile osób bierze w tym udział, z jakich dziedzin mniej więcej, jaki sprzęt też będzie tutaj brany pod uwagę?
0: Na tą chwilę jest pewien zespół, który współpracuje z ramienia laboratorium. Nie wykluczamy, że nie ma takiej sztywnej ilości osób, ale to jest wszystko bardzo dynamicznie i rozwija się.
2: Wyjaśniał nadkomisarz Marcin Nowakowski z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz poznański dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: To tak, żebyśmy mieli jasność. Jest czwarta, nawet 12 minut po czwartej.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Wschodnia flanka NATO wzmacnia czujność. Łotwa i Finlandia reagują na zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi. Romanowski na celowniku Interpolu. Polska ponawia wniosek o czerwoną notę. Dane 19 milionów Polaków w rękach hakerów na razie nie zostały wystawione na sprzedaż. Łotwa i Finlandia wzmacniają środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem w rejonie Bałtyku. Łotewskie siły zbrojne ogłosiły alert przed zagrożeniem powietrznym w części wschodnich regionów kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Finlandia z kolei tymczasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Oba państwa należą do NATO i graniczą z Rosją. Polski wymiar sprawiedliwości ponawia próbę wpisania Marcina Romanowskiego na listę osób ściganych czerwoną notą Interpolu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Komenda Główna Policji na wniosek prokuratury wysłała do siedziby organizacji zrzeszającej policję z całego świata kolejne pismo w tej sprawie. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi tę informację.
3: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
4: To są fakty RMF FM.
2: Skradzione 19 milionom obywateli dane nie zostały wystawione na sprzedaż. Tak poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby cały czas monitorują cyberprzestrzeń i próbują ustalić, co stało się z wykradzionymi informacjami. Nasz reporter Michał Krasoń pytał o to, jak doszło do ataku.
5: Wiadomo już, gdzie znajdowała się luka w zabezpieczeniach systemu. Została już usunięta, a teraz służby koncentrują się na ustaleniu, kto stoi za cyberatakiem.
6: Mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
5: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie trwa ustalanie, jakie dokładnie dane zostały wykradzione. Służby mają też sprawdzić, czy za atakiem nie stoi grupa działająca poza Polską. Na razie minister cyfryzacji mówi, że nic na to nie wskazuje. Resort stale apeluje również o zastrzeżenie numeru PESEL.
2: Do końca roku może zakończyć się także śledztwo w sprawie katastrofy samolotu F-16, do której doszło prawie rok temu na lotnisku w Radomiu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W tragicznym wypadku, przypomnijmy, w czasie treningów przed pokazami lotniczymi Airshow zginął major Maciej Slap-Krakowian. Na jakim etapie jest śledztwo? O tym Michał Dobrołowicz.
7: Śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne, specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała właśnie do majora Macieja Slap-Krakowiana. W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów. Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze Airshow. Ta impreza była organizowana co dwa lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia. Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować jak najszybciej kolejną edycję pokazów.
2: Fame i Instagramik czasem biorą górę nad rozsądkiem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówiła wczoraj wiceminister obrony Magdalena Słupkowiak-Czarnecka i odniosła się w ten sposób do sprawy chińskiego robota znanego jako Edward Warchowski. Robot wziął udział w promocyjnym nagraniu marynarki wojennej zapraszającym do udziału w obchodach przypadającego w sobotę święta Wojska Polskiego. Zdjęcia realizowane były na terenie portu wojennego w Świnoujściu. Tam stacjonuje 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. No i tam właśnie wpuszczono chińskiego humanoidalnego robota Unitree G1 Edwarda Warchockiego.
8: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
9: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani o tym dobrze.
8: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
9: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
8: Pewnie nie tak.
2: Tłumaczy wiceminister obrony pytana przez Piotra Saleka. Dodam, że producent robota, chińska spółka Unitree Robotics w lipcu trafiła na czarną listę Pentagonu jako potencjalny producent produktów podwójnego zastosowania ze względu na powiązania z chińskim przemysłem obronnym. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów. Startujemy punktualnie o 6. Już zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Stańczewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A skoro włączyliście RMF FM, to nie potrzebujecie Instagramika. Pijemy z wami pierwszą kawę.
0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
10: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
11: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Nowachowska i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Witamy.
3: No to zwycięskie dzień dobry. Iga Świątek wygrywa w Toronto.
2: Pokonana Jelena Rybakina, 26. tytuł Polki w karierze.
3: I 50. polskie zwycięstwo w turniejach WTA.
2: Wysokie ceny paliwa spadną.
3: Na 2 ostatnie tygodnie wakacji wraca pakiet CPN.
2: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem.
3: 38 posłów, 2 senatorów wykluczonych z PiS.
2: 14 sierpnia, zaczynamy fakty o 6. A zaczynamy od Igi Świątek, która wygrała turniej w Toronto.
3: Pierwszy wygrany finał w tym sezonie. Jelena Rybakina pokonana w 2 setach. Był po meczu tradycyjny okrzyk. Jazda, było vamos, no i był ten gest, w którym Iga jasno pokazała całemu światu, że wygrywa się głową.
2: Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią. Po prostu idź dalej i rozwijaj się. Skup się na sobie. Wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Zawsze pamiętaj, co przed tobą i co może być możliwe.
3: Przed Polką teraz turniej w Cincinnati. Tam będzie broniła tytuł sprzed roku. No a potem od 30 sierpnia ostatni wielki szlem tego roku, czyli US Open na twardych kortach w Nowym Jorku.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Myśliwcy NATO zestrzeliły drona, który nad ranem wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy.
3: Mówiliśmy przed godziną w faktach o alarmie ogłoszonym na Łotwie i w Finlandii. Jak informują łotewskie siły zbrojne, bezzałogowiec przedostał się na teren Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej.
2: Rosyjskie władze informują z kolei o ataku dronów na port Ustługa nad Morzem Bałtyckim, główne centrum eksportu ropy naftowej.
3: A u nas na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. W poniedziałek stawka VAT-u na paliwa zostanie obniżona z 23 do 8%.
2: Kiedy więc zatankujemy tańsze paliwo? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry. Zgodnie z nowymi przepisami dziś powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w całej Polsce w najbliższy poniedziałek. Te ceny już będą uwzględniać niższy podatek VAT. To potwierdza premier Donald Tusk.
6: Powinno się to przełożyć mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
5: Za litr bezołowiowej 95 dzisiaj trzeba zapłacić średnio 7 zł i 50 groszy, a za litr oleju napędowego 8 zł i 15 groszy. Zapytałem kierowców, czy ceny niższe o złotówkę wpłynęłyby na ich tankowanie.
7: Pewnie byśmy tankowali więcej. Więcej niż dzisiaj.
5: Program CPN będzie działać do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji.
3: Co na to, kierowcy?
2: W porannych faktach oddamy głos tym, którzy samochodem wybrali się na wakacje.
3: Policja zwróciła się do Mołdawii o weryfikację informacji na temat możliwego pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu.
2: Jak ujawniliśmy w faktach, do sądu trafił wniosek o list żelazny podpisany przez podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości polityka PiS. Został wysłany z Tyraspola, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji. O szczegółach Krzysztof Zasada.
8: Polscy śledczy mają świadomość, że możliwości potwierdzenia miejsca pobytu ściganego polityka PiS w Tyraspolu, czyli poza jurysdykcją władz w Kiszyniowie, są niewielkie. Chodzi jednak o sprawdzenie między innymi tego, czy Romanowskiego zarejestrowały jakieś systemy. Czy pojawił się na terytorium Mołdawii, czy przyleciał na przykład na lotnisko, czy przekraczał granicę. Jeśli tak, kiedy i w jakich okolicznościach. Inna sprawa to analiza monitoringu w miejscach, w których mógłby przebywać. Z wnioskiem o pomoc wystąpili funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Stołecznej, którzy ścigają podejrzanego. Komenda Główna przekazała ten wniosek bezpośrednio mołdawskiej policji. Moi rozmówcy twierdzą, że ta sprawa może się stać priorytetowa, między innymi z uwagi na zachodnie aspiracje Mołdawii. Podkreślają też dobrą współpracę obu formacji mundurowych.
2: 38 posłów, w tym Mateusz Morawiecki i 2 senatorów wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus już oficjalnie, poza PiS-em.
3: Ogłosił to wieczorem rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Karol Karski poinformował, że naruszyli oni partyjny statut, bo opuścili klub parlamentarny PiS i wstąpili do nowego klubu. A propos polityki i aktualnych żniw i zbiorów, gościem porannej rozmowy w RMF FM dziś minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: To 8:02. Poza tym aktualne informacje dotyczące zablokowanego przez wulkan Etna lotniska w Katanii.
3: Ale też nasz wysłannik w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce, która szykuje się na kolejny szturm migrantów z Maroka.
2: Ale przed nami też najbardziej oblegany weekend wakacji w Tatrach.
3: Polecamy poranne fakty w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowej. RMF 80.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki mianował 21 oficerów na stopnie generalskie i admiralskie, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Wśród awansowanych dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał Mariusz Chmielewski, inspektor sił powietrznych generał Tomasz Jadczak oraz dowódca warszawskiej brygady pancernej pułkownik Renard Skrzypczak, syn nieżyjącego już generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych.
1: Jutro obchody Święta Wojska Polskiego, których tradycyjnie już centralną częścią jest defilada na warszawskiej Wisłostradzie.
2: I w tym roku po raz pierwszy właśnie podczas defilady, a nie jak dotąd na osobnej uroczystości, wręczone zostaną nominacje generalskie.
1: Do jutra, do drugiej w nocy po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna.
2: Od 7 dni działania lotniska paraliżuje pył wulkaniczny, który uniemożliwia starty i lądowania.
1: Chcemy się dostać do Rzymu, na lotnisko Fiumicino. Niestety nasz lot został odwołany. Docenilibyśmy, gdyby linie lotnicze bardziej nam pomagały, ale nie zagwarantowały nic w zamian.
2: Obecny paraliż Katanii uznano za największy w ostatnich 20 latach. Brazylijska policja chwali się, że odzyskała dzieła francuskiego malarza Henri'ego Matisse'a.
1: Odnalazły się w prywatnej rezydencji w centrum São Bernardo do Campo pod opieką mężczyzny, który przechowywał je dla sprawcy kradzieży.
2: Ten pomysłodawca przestępstwa, zidentyfikowany jako inicjator rabunku w ramach operacji o kryptonimie Marszant, został już aresztowany przez Policję Federalną Rio de Janeiro w kwietniu tego roku, ale w ramach innego śledztwa, które dotyczyło sprzeniewierzenia dziedzictwa kulturowego.
1: Wartość 8 odzyskanych dzieł przekracza 1 000 000 reali.
2: Czyli niecały 1 000 000 złotych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No bardzo miły poranek, prawda? To 26. turniej wygrany przez naszą tenisistkę w jej karierze. Od poprzedniego triumfu minęło jednak ponad 10 miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku Świątek wygrała turniej w Seulu, teraz Toronto. W finale pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Eksperci zwracają uwagę na wcześniejszy mecz z Martą Kostiuk. Tam Świątek przegrała wyraźnie pierwszego seta, ale nie było załamania. Była dalej spokojna, dobra praca na korcie, która poniosła ją do zwycięstwa i dała dużo pewności siebie na kolejne spotkania, łącznie z tym finałem.
5: To jest coś nowego, to jest coś, czego nie widzieliśmy w ostatnich miesiącach i zbudowała tym meczem bardzo, bardzo dużo.
4: Oceniał Marek Furian, współtwórca podcastu Breakpoint. Na turnieju w Cincinnati Polki wczoraj ze zmiennym szczęściem odpadła Magdalinet, dalej gra Magdalena Fręch. Jagiellonia Białystok z awansem do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, w rewanżu cenny remis z Rangers FC 1-1, w końcówce bramka Nika Preleca. Strat odrobiśnie zdołał Górnik Zabrze, domowy remis 1-1 z Ferencvaroszem Budapeszt to koniec gry w Lidze Europy, a piłkarze Lecha Poznań zagrają dopiero dziś. Wczoraj z problemami lecieli na Wyspy Owcze z powodu mgły na lotnisku Vagar. Musieli lądować w norweskim Bergen, dotarli na miejsce dopiero po południu. Ostatecznie oba kluby ustaliły, że mecz zostanie rozegrany dziś o 20. W Lidze Konferencji dalej gra Raków Częstochowa po wyjazdowym 1-0 w Sztokholmie z Hammarby. Jest awans do decydującej rundy eliminacji, a bramkę strzelił Stratos Farnas. Na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham Natalia Bukowiecka wygrała swój półfinałowy bieg na 400 metrów, no i bez problemu wywalczyła sobie miejsce w finale.
6: Też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Byleby zregenerować się do tego sobotniego finału i tam też dowieść głową.
4: Tak mówiła nasza lekkoatletka.
7: ...11 stopni najchłodniej teraz na Podhalu, plus 16...
0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na RMF On.pl lub w aplikacji RMF On.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
2: O poranku ostrzegamy zmotoryzowanych.
3: Pali się ciężarówka na S2 w Warszawie, są trudnienia.
2: Ostatnie 2 tygodnie wakacji z niższymi cenami paliw.
3: Co na to ci, którzy na urlop wybrali się właśnie własnym samochodem? Pytał to reporter RMF FM.
2: Tegoroczna pogoda nie oszczędza rolników i sadowników.
3: Po burzach i gradobiciach znowu liczą straty.
2: Zwycięska Iga Świątek.
3: Polka po raz pierwszy w karierze, przypominamy, wygrała turniej w Toronto. Zaczynamy od akcji gaśniczej na ekspresowej S2 w Warszawie.
2: Ciężarówka stanęła w ogniu między węzłami Patriotów i Lubelska. Zablokowane są w tej chwili 2 pasy w kierunku Terespola.
4: Fakty ważne dla kierowców.
3: Mniej więcej
4: w RMF FM.
3: O 90 groszy od poniedziałku mniej zapłacą kierowcy za tankowanie.
2: Rząd zapowiedział powrót pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Stawka VAT zostanie obniżona z 23 do 8%. Wrócą również ceny maksymalne.
3: W turystycznym centrum Sopotu o poranku raportu RMF FM, Stanisław Pawłowski. Staszku, rozmawiałeś z kierowcami, co usłyszałeś?
5: Tak, kierowcy, z którymi rozmawiałem, na zapowiedź obniżki reagują dobrze, choć studzą emocje, bo tańsze tankowanie dopiero od poniedziałku, a wcześniej przed nami jeszcze weekend wakacyjnych wyjazdów i powrotów.
6: Każdy moment jest dobry, żeby obniżyć ceny paliwa.
7: Zniżka złotówki, no nie będzie ratować przedsiębiorców. Polacy może, którzy wracają, nie wiem, z nadmorza, na południe Polski albo w drugą stronę, zaoszczędzą jakieś grosze, ale to będzie naprawdę mała kwota.
8: Nic się nie zmienia.
9: Dobra decyzja, uważam, że to nie nasza wina, że dzieją się takie rzeczy w świecie. Każda decyzja jest taka obniżająca, jest dobra, no.
5: Rozmawiałem również z panem, który pracuje na parkingu w Sopocie i codziennie spotyka turystów przyjeżdżających samochodami nad morze właśnie. O czym oni mówią najczęściej?
10: O korkach na autostradach, że dużo trzeba czekać przy bramkach albo ogólnie o ruchu dużym w wakacje.
5: Tutaj przyjeżdżając, jak się czują? Jak już przyjadą tu na ten parking?
10: No mają ochotę zostawić wszystko, rzucić walizki, pójść sobie na plażę i nie myśleć o niczym, tylko słuchać się fal morza.
5: Więc kto ma jeszcze przed sobą wakacyjną trasę, zaznaczę, że pakiet CPN będzie obowiązywał do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.
3: Rolnicy z południa Mazowsza liczą straty po gradobiciach i burzach, które na początku tygodnia przeszły nad centralną Polską.
2: Uszkodzone zostały przede wszystkim sady owocowe tuż przed startem sezonu zbiorów.
11: Jabłka na ziemi popękane, gdzieś tam powywalało całe ogrody. To jest od Białej Rawskiej przez Goszczyn, przez Jasieniec, przez ten, no to jest bardzo duży teren. No. Gala, która za 2 tygodnie na przykład będzie rwana, no już chyba nic. Już jest praktycznie na przemysł. W jednych będzie przecięte, w drugich będą obicia, a tam w kusach to wszystko poprzecinane.
12: Dużo na przemysł trzeba będzie odrzucić. No. Jabłek. Poobijane są na takich. Pokaleczone, no.
3: To sadownicy z miejscowości Belsk w okolicach Grójca na Mazowszu. Temat strat, które wywołała pogoda, powróci w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Za godzinę naszym gościem będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Czekamy na pytania.
3: Koniec trwającego od 3 lat strajków Tesli, dokładnie w szwedzkich zakładach firmy Ilona Muska.
2: Zrzeszający 300 tysięcy członków związek IF Metal domagał się od Tesli podpisania umowy zbiorowej regulującej wysokość płac i warunki pracy.
3: Strajk obejmował m.in. blokady w warsztatach Tesli, a odmowę obsługi firmy początkowo deklarowali też w ramach Solidarności pocztowcy oraz pracownicy portów.
2: Teraz sami związkowcy przyznają, że zakończenie sporu jest konieczne, bo nie ma już komu strajkować.
3: Tesla zakończyć miała strajk według scenariuszy sprawdzonych za oceanem, ale w Szwecji, jak twierdzi związek IF Metal, niespotykanych od 100 lat. Związkowcy zostali wykupieni, czyli rozstali się z pracodawcą na satysfakcjonujących dla nich warunkach. Wysokości odpraw nie ujawniono.
2: Na koniec przypominamy, Iga Świątek wygrała turniej w Toronto.
3: W Kanadzie triumfowała po raz pierwszy w karierze.
13: Sensational Świątek takes the title in Toronto.
3: Komplementowana Polka 6 godzin temu pokonała w finale Jelenę Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3.
2: Iga podziękowała za wsparcie przez cały tydzień. Spędziła wspaniały czas w Toronto.
14: Let's go!
2: Do przodu!
3: W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5. miejsce, Rybakina nadal będzie druga, z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki.
2: W przyszłym tygodniu przed Polką turniej w Cincinnati.
3: A od 30 sierpnia ostatni wielki szlem roku, czyli Iga Świątek na US Open.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Krajowa 50 zablokowana na Mazowszu.
2: Zablokowana po wypadku w pobliżu Młodzieszynka. To jest odcinek Wyszogród-Sochaczew. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
1: Jedna osoba została ranna. Służby wyznaczyły objazd. Utrudnienia potrwają do 10.
2: Czy ukraiński kryzys zbożowy doprowadzi do wzrostu cen żywności w Polsce?
1: Ekonomiści ostrzegają przed takim scenariuszem. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy ceny żywności mogą wzrosnąć?
3: Za kilka tygodni. To może być efekt rosyjskich ataków na porty nad Morzem Czarnym. Rosja i Ukraina nie mogą przez to wywieźć zboża i innych produktów rolnych, a to zaburzy sytuację na rynku światowym i jesienią może wpłynąć też na ceny w naszych sklepach. Tak przewiduje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
4: Na globalnym rynku wyraźnie dostrzegalny jest ubytek podaży ukraińskiego, ale także rosyjskiego zboża.
3: Według ekspertów to powinien być teraz sygnał, by Polska dbała o jak największą naszą niezależność i o kontrolę nad odpowiednią ilością zbóż w naszym kraju.
2: Za pół godziny przypominamy gościom poranne rozmowy w RMF FM. Będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Piotr Salak czeka także na wasze pytania.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sprawdzamy to na dla...

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Widzę, że Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski już przy swoich mikrofonach, zatem zapraszamy na fakty.
2: Czy ukraińskie zboże zaleje polski rynek?
3: To obawy rolników, a co na to Bruksela?
2: O to zapytamy korespondentkę RMF FM.
3: Tranzyt ukraińskich płodów rolnych przez Polskę będzie tematem porannej rozmowy.
2: Piotr Salak zaprosił dziś ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
3: Powiemy też o incydencie na łotewskim niebie.
2: Myśliwcy NATO o poranku zestrzeliły obcego drona. Sytuacja nie jest obecnie alarmująca, tak uspokaja Komisja Europejska w sprawie ukraińskiego zboża.
3: Uspokaja między innymi polskich rolników, którzy obawiają się powtórki kryzysu sprzed 3 lat. Wtedy polski rynek zalało zboże z Ukrainy, powodując gwałtowny spadek cen.
2: A na Inni Faktów teraz studio RMF FM w Brukseli. Tam korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, dzień dobry. Jakie są argumenty Komisji Europejskiej?
4: Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów przewidzianych w nowej umowie handlowej z Ukrainą. Do 22 lipca do Unii trafiło nieco ponad 500 000 ton ukraińskiej pszenicy, czyli 42% całego limitu. Komisja Europejska podkreśla też, że nowa umowa zawiera dodatkowe zabezpieczenia, w tym klauzulę ochronną. Można ją uruchomić, jeżeli import zacznie poważnie destabilizować rynek któregoś z państw Unii. Jednocześnie Komisja Europejska liczy, że Polska zniesie obowiązujące embargo na ukraińskie zboże. Bruksela zapewnia także, że monitoruje zbiory na Ukrainie, możliwości magazynowania i drogi eksportu.
3: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Myśliwcy NATO zestrzeliły o poranku drona, który, przypominamy, wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną.
2: Doszło do tego nad północno-wschodnim regionem Balwi. Pomarańczowy alert wydano krótko przed 4:00 w 5 łotewskich gminach. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia telefoniczne z prośbą o natychmiastowe podjęcie środków ostrożności i szukanie schronienia.
3: Łotewskie siły zbrojne początkowo nie podały szczegółów pochodzenia drona. Opisały go jako zagraniczny, bezzałogowy statek powietrzny, który wszedł w przestrzeń Łotwy w wyniku rosyjskich działań walki elektronicznej, sugerując, że mógł to być dron ukraiński.
2: Iweta Bezinia, rzeczniczka kwatery głównej połączonych sił zbrojnych Łotwy, powiedziała łotewskiemu radiu publicznemu, że nie jest w stanie powiedzieć, jak blisko terenów zamieszkałych znajdował się ten dron w momencie zestrzelenia.
3: Incydent ten skłonił również Finlandię do tymczasowego ograniczenia ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: W studiu w Warszawie Piotr Salak i jego gość.
2: Dzień dobry, witamy.
6: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Stefan Krajewski, czyli minister rolnictwa i rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich rolników tradycyjnie, którzy pracują przy zwierzętach, którzy pracują w polu, panie i ministrze, słuchają przy okazji radia.
6: A czy oprócz pozdrowień może pan zapewnić rolników, że nie będzie zalewu ukraińskiego zboża?
7: Tak, zapewniam, że robimy wszystko, żeby to zboże w żaden sposób nie zostało w kraju. Jeżeli miałoby w jakikolwiek przejechać przez Polskę, to tylko w taki sposób, że od początku do końca pod pełnym nadzorem KAS-u, SENT-u.
6: To samo było 3 lata temu, też mieliśmy obietnicę, że będzie pod pełnym nadzorem.
7: Nie było tego, panie redaktorze. Poprzednicy zostawili to wszystko, rzucili na żywioł. Wpłynęły rekordowe ilości zboża w roku 2022-2023. Ponad 3,5 miliona ton zboża bez żadnej jakiejkolwiek kontroli.
6: A czy dzisiaj
7: zboże techniczne, czyściwa, pamiętamy to.
6: A wszystko. Czy dzisiaj utrzymamy embargo na to zboże ukraińskie?
7: Utrzymujemy zakaz i mam te wszystkie dane. Rok 2024 to 1,8 miliona ton, w 2023 2,9 miliona
6: ton. Ale pan mówi o tym, co teraz, a ja się pytam o tym, co będzie.
7: W 2025 173 tysiące ton przejechało przez Polskę do portów pod pełnym nadzorem. W tym roku do 8 sierpnia to 156 tysięcy.
6: Ale słyszał pan tę naszą korespondentkę z Brukseli. Unia Europejska oczekuje tego, że zniesiemy embargo na ukraińskie zboże.
7: Panie redaktorze, jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, jestem w stałym kontakcie z komisarzami. Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły i tego zakazu nie zdejmuję.
6: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że w gruncie rzeczy to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy powinniśmy tego embarga wprowadzać?
7: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, i mamy to doświadczenie i albo komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje.
6: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej. Kiedy rolnicy z północnego Mazowsza, ale także z Wielkopolski dostaną pieniądze za wyrządzone
7: szkody? Jak tylko oszacują straty i złożą odpowiednie wnioski do Agencji Restrukturyzacji.
6: Ale to ile będą czekać na pieniądze?
7: Jest ustalona. Im szybciej spłyną protokoły, te straty są wywoływane przez różne anomalia pogodowe w różnych miejscach Polski w różnym czasie.
6: Ma pan pieniądze na to, tak?
7: Tak, pieniądze są zabezpieczone w rezerwie budżetowej. Nikt nie zostanie bez pomocy, w którego gospodarstwie takie straty wystąpiły.
6: Czy te pieniądze będą obejmowały tylko straty rolnicze, czy też będą obejmowały chociażby zniszczone budynki, czy zniszczone maszyny?
7: Nie, to jest zupełnie inny budżet. Minister rolnictwa odpowiada za straty. Są oczywiście możliwości odtworzenia swojego majątku, ale to już jest w ramach odpowiednich programów pomocowych.
6: A czy będzie pan ogłaszał stan klęski żywiołowej, albo czy wojewodowie powinni w tych miejscach ogłosić stan klęski żywiołowej?
7: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie, i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia. Odszkodowania, pomoc będzie wypłacona.
6: Tak mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa, rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do naszych mediów społecznościowych i do naszego radia RMF 24, gdzie kontynuujemy spotkanie.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski. On powtórzył zapewnienie, że ukraińskie zboże nie zaleje polskiego rynku, embargo zostanie utrzymane.
3: Ciąg dalszy rozmowy w internetowym radiu RMF 24. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.
0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
9: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
10: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Robimy wszystko, żeby ukraińskie zboże nie zostało w Polsce. Tak w porannej rozmowie w RMF FM zapewniał minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Podkreślał, że embargo zostanie utrzymane. Liczy też na wsparcie Brukseli w tej kwestii.
3: Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły. Tego zakazu nie zdejmuję.
4: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
3: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
2: Potężny pożar dotarł w nocy do chorwackiego miasta Omisz.
1: A to popularny kierunek turystyczny w środkowej Dalmacji. Znajduje się 25 km od Splitu.
2: W nocy zdecydowano o ewakuacji mieszkańców i turystów do pobliskiej hali sportowej. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.
1: Luksusowy jacht za ponad 9 milionów dolarów zatonął na Morzu Śródziemnym zaledwie 4 dni po dostarczeniu go nowemu właścicielowi. Prawie 30-metrowa Angiola Due znajdowała się u wybrzeży Porto Cervo na Sardynii z 14 osobami na pokładzie.
2: Awaria silnika wywołała pożar. Ogień uszkodził uszczelki, woda sukcesywnie dostawała się do wnętrza jednostki.
1: Jacht zatonął, 14 osób, jakie były na pokładzie, uratowano, żadnych obrażeń. No może właściciel zmartwiony tym, że wydał w końcu 9 milionów dolarów, a zabawką pocieszył się tylko 4 dni.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Znany szkocki klub, pokonany.
1: A Jagiellonia gra dalej w eliminacjach Ligi Europy.
2: Fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
6: Dzień dobry. Na Białostoczanie zagrają w decydującej rundzie eliminacji tych rozgrywek, więc w najgorszym razie trafią do fazy ligowej Ligi Konferencji. Wczoraj awans przypieczętowali remisując na wyjeździe z Rangers FC 1-1. Raków Częstochowa też z awansem w Lidze Konferencji wyeliminował szwedzkie Hammarby.
7: Cieszę się, że dzisiaj poruszyliśmy zespołem bardzo skutecznym. Zagraliśmy w wielu momentach pragmatycznie, ale przede wszystkim konsekwentnie. No i to przyniosło nam awans do kolejnej rundy.
6: Oceniał trener Dawid Kroczek. Porażkę w dwumeczu zanotował Górnik Zabrze, wczoraj domowe 1-1 z Ferencvaroszem i spadek z eliminacji Ligi Europy do Ligi Konferencji. Mecz Lecha Poznań po perturbacjach związanych z lotniczą podróżą na Wyspę Owcze przełożony. Kolejorz z drużyną Klaksvík zagra dopiero dziś o 20:00. A do gry wkracza piłkarska Ekstraklasa, to już czwarta kolejka nowego sezonu. Na dziś zaplanowano jedno spotkanie, to będzie pojedynek Legii Warszawa z Radomiakiem. Legia na razie bez porażki, być może debiut zanotuje dziś nowy napastnik, Czech Jan Kuchta. W kadrze Legii obecnie 4 napastników.
8: Zobaczymy, jak to się wszystko wyklaruje. Dla mnie najważniejsze jest, żeby drużyna wygrywała i oczywiście ci napastnicy strzelali bramki, ale nie musimy wykreować tutaj jednego jakiegoś króla strzelców. Najważniejsze, żeby Legia Warszawa wygrywała.
6: Podkreślał szkoleniowiec Legii Marek Paprzun. W dalekim Toronto sukces Igi Świątek. Polka wygrała tam turniej tenisowy. W final odprawiła Jelenę Rybakinę. Chcę dedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią, powiedziała Świątek po zwycięstwie. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczynają kolejną rundę Mistrzostw Europy. Wieczorem pierwszy odcinek specjalny wymagającego rajdu Barum. Impreza w Czechach cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, no między innymi właśnie z uwagi na skalę trudności.
9: Mamy tu z Szymonem doświadczenie i mam nadzieję, że je dobrze wykorzystamy.
6: Tak mówił Miko Marczyk.
1: Pogoda na dzisiaj, piękny...
10: Marek Teichman, MF24.
11: Chiny zmagają się z bańką długu.
12: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
10: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
13: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
10: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: I Tomasz Staniszewski w studio przy swoich mikrofonach. Wszystko gotowe, ruszajmy zatem.
2: Poszukiwani 31-letni ojciec z 4-letnim synem.
3: Ostatni raz byli widziani wczoraj w Jastrzębiu-Zdroju.
2: I od tego zaginięcie zaczynamy fakty, potem rolnicy, którzy po ostatnich burzach liczą straty i liczą na rządową pomoc.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski w RMF FM deklaruje:
4: pieniądze są zabezpieczone, nikt nie zostanie bez pomocy.
2: W faktach też migracyjny kryzys w hiszpańskiej Ceucie widziany oczami reportera RMF FM.
3: I 4 rekordy Guinnessa. Policjanci z Jastrzębia-Zdroju w Śląskim poszukują 31-latka i jego 4-letniego syna.
2: Weszli z domu wczoraj i nie ma z nimi kontaktu. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek, teraz fakta o 9:00.
3: Witamy, Aniu. Co jeszcze wiadomo na ten temat?
5: 31-letni mężczyzna i jego 4-letni syn byli widziani wczoraj około 17:00 na podwórku w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej. Mężczyzna miał na sobie czarną koszulkę, spodenki i buty sportowe, a chłopiec jasno-niebieską koszulkę, zielone spodenki i czapkę z daszkiem. Policja apeluje o kontakt do osób, które wiedzą, gdzie obecnie przebywają 31-latek i jego 4-letni syn. Informacje w tej sprawie można przekazywać m.in. dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
2: A szczegóły i zdjęcie poszukiwanych znajdziecie na stronie rmf24.pl. Pieniądze na rekompensaty dla rolników, których plony zostały zniszczone przez nawałnice, są zabezpieczone w budżecie. Nikt nie zostanie bez pomocy. Takie zapewnienie padło dziś w porannej rozmowie w RMF FM z ust szefa resortu rolnictwa Stefana Krajewskiego.
3: Minister nie jest przekonany do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w gminie Rygimin na Mazowszu. Samorząd wnioskował o to do wojewody po przejściu poniedziałkowej nawałnicy.
4: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie, i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia.
2: Tak twierdzi minister Stefan Krajewski. A teraz głos rolników z gminy Rygimin, którzy proszą rządzących o wsparcie.
6: Tu już nie ma nic. Tu już nie ma ziarna. O, tu już jest wszystko puste. I co z tym zrobić teraz, to ja nie mam pojęcia.
7: Jaki to jest teren?
6: To jest gdzieś w obszaru tutaj ponad 8 hektarów. Wszystko zginęło.
7: Są potężne straty.
6: Kukurydze zginęły, buraki zginęły. Od ministra to powinniśmy dostać jakąś pomoc.
3: Usłyszał od Jana Jackowskiego, rolnika ze wsi Klice, nasz reporter Michał Radkowski.
8: Fakty RMF FM. Na żywo z miejsca wydarzeń.
2: W faktach teraz kryzys migracyjny z bliska, na przykładzie Ceuty.
3: Hiszpańskiego terytorium w Afryce. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy, Benjaminie.
9: Tak jest, dzień dobry.
3: Jak wyglądała tam noc i poranek?
9: W ścisłym centrum Ceuty o poranku jest bardzo spokojnie. Miasto tak naprawdę dopiero budzi się do życia. W nocy, jadąc tu z portu, na niemalże co drugiej ulicy można było zauważyć radiowozy miejscowej policji i funkcjonariuszy patrolujących miasto. Teraz w miejscu, w którym jestem, przebijają się odgłosy muezzinów wzywających muzułmańską społeczność do porannej modlitwy. Płynąc tu promem z hiszpańskiego Algeciras, rozmawiałem z mieszkańcami Ceuty, którzy powiedzieli mi, że są jeszcze miejsca, w których kryzys migracji jest szczególnie widoczny. To przede wszystkim okolice przejścia granicznego oraz plaże Ceuty, na które próbowali dopłynąć migranci. Według danych hiszpańskiego MSW w autonomicznym mieście pozostawać ma około 5000 osób, które 2 tygodnie temu sforsowały granicę. W sieci pojawiły się z kolei raporty, które sugerują, że w ten weekend może dojść do kolejnej fali migracji do hiszpańskiego miasta. Z Ceuty Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Nigel Farage, lider partii Reform UK, wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii.
3: Wyniki ogłosiła dziś rano komisja wyborcza. Farage zdobył niemal 63% poparcia. 22,239 głosów.
2: Wybory nazywane przez komentatorów najśmieszniejszymi w Wielkiej Brytanii ze względu na niecodziennych kontrkandydatów Farage'a. Drugie miejsce zajął Count Binface, czyli komik Jonathan Harvey, wcielający się w przybysza z kosmosu.
3: Niemal 27% głosów.
2: A na koniec rekordzista Guinnessa Erling Haaland.
3: Norweski piłkarz Manchesteru City otrzymał właśnie 4 certyfikaty ustanowionych przez siebie rekordów.
2: 26-latek osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii. Potrzebował do tego 111 meczów.
3: Z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie.
2: Dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Narodów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie.
3: Wyrównał także rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. 3 lata temu w pojedynkę pokonał RB Lipsk.
2: Do siatki trafił 5 razy, powtarzając wyczyn Argentyńczyka Messiego i Brazylijczyka Adriano. No i Norweg wciąż nie wie, dlaczego tak się dzieje. Po prostu jest specjalistą od strzelania bramek.
8: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Sky Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Rosjanin skazany w Moskwie za współpracę z polskim wywiadem wojskowym.
3: Georgi Pirogow trafi na 23 lata do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
2: Jesteście w drodze? Noga z gazu. Po wypadku są utrudnienia na trasie S6 w zachodniopomorskiem.
3: I poważne kłopoty na S5 między Pałkami i Żninem.
2: W faktach wrócimy także do ustawowego obowiązku podawania darmowej wody w restauracjach.
3: Będą też nasi w europejskich futbolowych pucharach. Jest 10, to fakt RMF FM. Rosjanin skazany w Moskwie na 23 lata więzienia za szpiegostwo na rzecz Polski. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa Georgi Pirogow podczas pobytu w naszym kraju miał podjąć współpracę ze Służbą Wywiadu Wojskowego.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Krzysztofie, jakie informacje według FSB Pirogow miał przekazywać Polakom?
4: Rosjanie twierdzą, że gromadził dane o zaawansowanych systemach uzbrojenia wykorzystywanych przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Przede wszystkim chodzi o produkcję i użytkowanie systemów rakietowych. Jak napisano w rosyjskim komunikacie, Rosjanin miał opuścić swój kraj po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej. Kontakt z naszym wojskowym wywiadem miał nawiązać w kwietniu 2022 roku podczas pobytu w Polsce. Otrzymał zadanie przekazywania informacji na temat rosyjskiego uzbrojenia. On, wykorzystując swe kontakty w branży zbrojeniowej, zdobywał informacje o nowoczesnych systemach rakietowych, a także dane osób mających dostęp do tajemnic państwowych. Chodziło o listę osób do dalszego werbunku. Mężczyzna odpowiadał też za finansowanie ukraińskich sił zbrojnych, miał przelewać im kryptowaluty i organizować zakupy i dostawy przez Polskę. Wyrok będzie odsiadywał w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
3: Teraz aktualne ostrzeżenia drogowe.
2: Zablokowana jest trasa S5 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Poznania.
3: Koło miejscowości Sobiejuchy między węzłami Pałki i Żnin Północ ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Stojące w korku samochody w tej chwili wypuszczane są bramą awaryjną na objazdy.
2: Wypadek na S6 w Zachodniopomorskim w Gliwicach między węzłami Osina i Goleniów Lotniczych. Zderzyły się dwa samochody osobowe.
3: Jedna osoba w wypadku ucierpiała. Zablokowany pas ruchu jest w kierunku Szczecina. Kilkadziesiąt urzędów i instytucji w całej Polsce dzisiaj jest zamkniętych. Pracownicy odbierają dzień wolny za święto, które przypada jutro i przez to w tych miejscach nie załatwicie spraw urzędowych.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry.
2: Które urzędy i instytucje są dzisiaj nieczynne?
5: W całej Polsce wszystkie placówki ZUS-u i wszystkie oddziały NFZ. Tu jest tylko jeden wyjątek, korzystny. Bez zmian cały czas działa bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów.
3: W których urzędach miast pracownicy mają dzisiaj wolne?
5: Między innymi w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i w Tarnowskich Górach. Zamknięte są też dzisiaj urzędy gmin, między innymi w Mysłowicach na Śląsku, w Bożencinie w Małopolsce i w Rojewie w województwie kujawsko-pomorskim. Tak jest teraz, ale część urzędników odbierze wolne w najbliższy poniedziałek, 17 sierpnia. Warto to dokładnie sprawdzić, bo po weekendzie spraw nie załatwimy, na przykład w mazowieckim Wołominie i w gminie Jejkowice na Śląsku.
3: Jejkowice koło Rybnika.
6: To także są fakty.
3: Obowiązek podawania darmowej wody w restauracjach. Miało być bardziej ekologicznie i ekonomicznie. Rząd jednak ostatecznie zrezygnował z wprowadzenia tego przepisu od 12 sierpnia.
2: Co na to nasi słuchacze? Zapytamy dzisiaj w twoim zdaniu w naszym internetowym radiu RMF24. Maciej Pałachicki jest już na posterunku. Maćku, o co i gdzie będziesz pytał?
7: Będziemy dzisiaj przy zakobiańskich Krupówkach, ulicy pełnej restauracji i szczególnie teraz pełnej turystów. Zapytam, czy darmowa woda to coś, co należy się każdemu klientowi i czy obecne ceny wody w lokalach mogą zaskoczyć. Porozmawiam także z przedstawicielami branży gastronomicznej, by dowiedzieć się, jak to wygląda z ich strony i czy darmowa woda rzeczywiście nic nie kosztuje. Naszym ekspertem będzie też znana blogerka kulinarna Lady Kitchen, która powie, jak ten problem wygląda w innych krajach i czy woda podawana bez żadnej opłaty powinna być obowiązkiem czy dobrą wolą właściciela lokalu. Zapraszam na dyskusję o wodzie do radia RMF24 od 12 do 14.30. Obiecuję, że nie będziemy lać wody. Maciej Pałachicki.
2: Trzy nasze piłkarskie kluby znają już rywali w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów.
3: Jagiellonia powalczy o Ligę Europy, Raków i Górnik o Ligę Konferencji, a w faktach teraz Patryk Serwański. Patryku, najtrudniejszego rywala mają Zabrzanie.
8: Tak, no to jest były klub Kamila Glika, czyli AS Monaco, siódmy zespół minionego sezonu Ligi Francuskiej. Raków o fazę ligową powalczy z kolei z chorwackim Hajdukiem Split, też uznana marka w Europie. W Lidze Europy za to Jagiellonia trafia na gruziński klub Iberia Tbilisi.
2: Niewiadomą wciąż Lech Poznań.
8: Tak, mecz z drużyną z Wysp Owczych, Klaksvik, dopiero dziś wieczorem. Jeśli kolejarz pozostanie w Lidze Europy, zagra ze szwajcarskim FC Tyn. W razie porażki i spadku do Ligi Konferencji trzeba będzie grać z łotewskim FC Ryga.
3: Pierwsze mecze tej decydującej rundy już w przyszłym tygodniu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Już na termometrach mamy 19 w Suwałkach, 20.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska, Tomasz Stańszewski, słuchamy.
2: Dopiero w przyszłym tygodniu będzie można sprawdzić, czy nasze dane są w rękach hakerów.
3: Chodzi o wyciek dotyczący informacji medycznych 19 milionów Polaków.
2: Kierownictwo Służby Ochrony Kolei z ograniczeniem możliwości prowadzenia własnego biznesu?
3: Tego domaga się Rada Nadzorcza Polskich Linii Kolejowych po tym, jak ujawniliśmy sprawę przetargu komendanta SOK-u.
2: W faktach kulturalnych, kinowa premiera Historii Równoległych.
3: Filmu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Najpóźniej za tydzień sprawdzimy w sieci, czy nasze dane wykradli cyberprzestępcy.
3: Rząd przedwczoraj potwierdził gigantyczny wyciek. Chodzi o informacje medyczne prawie 19 milionów Polaków.
2: Michał Radkowski otwiera Fakty o 11. Michale,
4: witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dlaczego jeszcze kilka dni musimy poczekać na to, by sprawdzić, czy hakerzy mają nasze dane?
4: Główny powód to po prostu potężna skala przestępstwa. Prywatna firma, do bazy której się włamano, miała podpisaną umowę z 12 tysiącami przychodni, które korzystały z jej systemów informatycznych. Każda z nich ma w umowie zapisane, że powierza platformie MyDoktor przetwarzanie danych swoich pacjentów. A to imię, nazwisko, numer PESEL, ale też na przykład dane dotyczące przyjmowanych leków czy historii leczenia. Służby, jak słyszę, potrzebują jeszcze kilku dni, by zebrać dane od wszystkich placówek, które korzystały z systemu zainfekowanego przez hakerów. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wciąż apeluje, by zastrzec swój PESEL.
5: Pół miliona osób, które zdecydowało się zastrzec PESEL w ciągu ostatnich 24 godzin, to są te osoby, które już po tej sytuacji zdecydowały się na to zwiększenie swojego bezpieczeństwa i doprowadzenie do tego, żeby później nikt nie wykorzystał ich danych.
4: A to, czy nasze dane są w plikach hakerów, sprawdzimy najpóźniej za kilka dni na stronie bezpiecznedane.gov.pl.
3: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Rada Nadzorcza Polskich Linii Kolejowych chce ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby z kierownictwa Straży Ochrony Kolei.
2: To w faktach RMF FM ujawniliśmy, że spółka komendanta SOK-u wygrała pierwszy przetarg na sprzęt do treningu strzeleckiego dla Komendy Stołecznej Policji, co wywołało pytania o przejrzystość tego postępowania.
3: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, w jaki sposób miałoby wyglądać zmiany w PLK?
6: Rada Nadzorcza zwróciła się do zarządu spółki o rozważenie możliwości opracowania regulacji wewnętrznych, które eliminowałyby możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w SOK-u. To reakcja na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury do resortu po ujawnieniu przez nas budzących wątpliwości kontraktów biznesowych komendanta SOK ze Stołeczną Policją. Trafiła interpelacja grupy posłów. Ministerstwo nie stwierdziło wprawdzie złamania przepisów, jednak zwróciło się do Rady Nadzorczej, by przeanalizowała sytuację komendanta Straży Ochrony Kolei. Ta interwencja uruchomiła zarząd spółki, który teraz ma decydować w sprawie zmian procedur.
2: Koniec poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Policjanci odnaleźli 31-latka i jego 4-letniego syna.
3: Kontakt z nimi urwał się wczoraj po południu. Odnalezieni są cali i zdrowi.
7: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Przed nami najbardziej oblegany weekend w Tatrach od początku wakacji.
3: Zakopiańscy hotelarze mówią, że niemal wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Tłoku można spodziewać się nie tylko na drogach, ale także na tatrzańskich szlakach.
2: W wąskich miejscach, tych na przykład z łańcuchami, lepiej nie próbować omijać kolejek.
8: To wyprzedzanie może wiązać się ze zrzucaniem luźnych kamieni, które są obok szlaku. Jeżeli wejdziemy na ten łańcuch w kolejną osobę, możemy te słabsze osoby wytrącać z równowagi, możemy powodować u nich stres, ataki paniki. To na pewno nie ułatwi im poruszania się. Także tutaj też postarajmy się być wyrozumiali.
3: Radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham jeszcze przed południem rywalizację w wieloboju zaczyna Adrianna Sułek-Schubert.
3: Za pół godziny przed nią pierwsza z 7 konkurencji, 100 metrów przez płotki.
2: W lipcu na memoriale Wiesława Czapiewskiego zyskała najlepszy od 3 lat wynik, dający jej 5. miejsce na światowych listach startowych. No, zobaczymy, jak wypadnie teraz na mistrzostwach. A w RMF FM czas na fakty kulturalne.
3: Zaczynamy od kinowej premiery filmu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Zaprasza Katarzyna Podraza.
9: Historie równoległe to wyprodukowany przez Macieja Musiała i Krzysztofa Piesiewicza film inspirowany 6. częścią słynnego dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. To dzieje miłosnego trójkąta, które staje się obsesją znakomitej pisarki. O swojej roli przy tym projekcie mówi RMF FM Maciej Musiał, koproducent filmu.
10: Ja odpowiadałem za to, że zabezpieczyłem prawa i przyszedłem z tym pomysłem na początku, ale tu ludzie wykonali potężną pracę i ja już później się bardziej przyglądałem ich pracy niż aktywnie uczestniczyłem. To są też wielcy twórcy, którym nie można mówić, co powinni, a czego nie powinni robić.
9: A na rmf24.pl znajdziecie cały wywiad z Maciejem Musiałem. W warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej możecie obejrzeć wystawę Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Ekspozycja składa się z 77 prac malarza, tworzonych od początku lat 70. do 90., między innymi z cyklu Sportowcy i Robotnicy. To bezprecedensowy portret polskiego społeczeństwa, ulegającego nieustannej transformacji. Dwórnik portretował także hipokryzję czasów PRL. Był uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Się zacznie. Ostatni moment, żeby załapać się do dwóch dzisiejszych losowań.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty w samo południe.
2: A my słuchamy.
1: Jakie ceny na naszych stacjach benzynowych w poniedziałek? Ogłoszenie ministra energii rozpoczniemy. Przekażemy też informacje o zablokowanych drogach, problemach polskich turystów, którzy utknęli na Sycylii z powodu chmury popiołu. Kłopotliwa podróż za nimi, przed nimi mecz. Będzie sportowy aspekt przełożonej walki Lecha Poznań. Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na 16 sierpnia, kiedy wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Informacje przekazane przez ministra energii poznał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, ile zapłacimy za paliwo po weekendzie?
2: Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter 98 7 zł 20 groszy. To są ceny średnio o 80 do 90 groszy niższe niż te, które teraz są na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne będą obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa ministra energii Miłosza Motyki na ten temat. W popołudniowych faktach zbiorę komentarze zarówno przedstawicieli resortu energii, jak i kierowców na stacjach benzynowych.
1: Te ceny, przypomnę, 17 sierpnia. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 57 między Bartoszycami a Biskupcem Warmińsko-Mazurskim w pobliżu Górkowa. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym trasa jest zablokowana. Na krajowej 10 w zachodniopomorskim w Krąpieli rozpoczyna się dwugodzinny protest rolników. Przechodzą przez przejście dla pieszych, domagając się m.in. rezygnacji Polski z unijnej polityki Zielonego Ładu. Ruch pojazdów jest tam wznawiany co 10 minut.
3: Pod lupą reporterów RMF FM.
1: Największy od 20 lat paraliż lotniczy na Sycylii potrwa jeszcze dłużej. Lotnisko w Katanii ma być zamknięte do soboty do drugiej w nocy. To 7 dzień blokady spowodowanej aktywnością wulkaniczną Etny. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Polakami, którzy próbują wrócić z wyspy. Staszku, jak teraz wygląda sytuacja?
4: Duża część ruchu przeniosła się na inne sycylijskie lotniska. Nasz słuchacz, pan Bogdan, ostatecznie po kilku dniach oczekiwania trafił na drugą stronę wyspy, do Palermo.
5: Pełno ludzi, zatłoczone, wszędzie są kolejki. Cała Europa czeka, żeby stąd wyjechać.
4: Jak usłyszałem, największym problemem nie jest sama zmiana lotniska, ale brak jasnych informacji.
5: Bo ktoś by powiedział, pojedziecie do Palermo, poczekacie, będzie? No to byśmy wiedzieli, a tutaj tak naprawdę będzie lot, nie będzie, brać kwaterę, a żeby było śmiesznie, to kwatery też poszły w górę, momentalnie.
4: Skala jest ogromna, w ciągu tygodnia w Katanii planowano prawie 2000 lotów, z czego 36% zostało odwołane.
1: Z jednodniowym opóźnieniem piłkarze Lecha Poznań powalczą o awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. Wyjazdowy mecz z drużyną Klaksvik na Wyspach Owczych o 20. A w faktach już teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witam cię, Patryku. Wczoraj kibice żyli podróżą piłkarzy, my też, kolejorza,
2: tak,
1: na wyspy.
2: To prawda.
1: No teraz spójrzmy na ten mecz sportowo.
2: No Lech u siebie wygrał przed tygodniem 1-0. Jedyna bramka strzelona w końcówce spotkania, zatem zaliczka przed rewanżem jest, ale no symboliczna. Do tego dochodzą te perturbacje związane właśnie z kłopotami z dotarciem na Wyspy Owcze. Tutaj akurat no to przełożenie meczu na dziś powinno działać na korzyść kolejorza. Lech jest oczywiście faworytem rewanżu, ale to nie musi być spacerek. Klaksvik na pewno zagra odważniej niż w Poznaniu, bo te straty nie są duże. Trener Lecha Nils Frederiksen zapewnia jednak, że jakość jego piłkarzy to jest czynnik, który pozwoli wywalczyć awans.
1: W dzisiejszym programie BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie m.in. Cicha wędrówka. Film o tym, jak zmiany klimatyczne przesuwa granice w Tatrach.
6: 3 miesiące w jednym roku okazały się cieplejsze niż jakiekolwiek inne w ponad 100 ostatnich latach.
7: Wnioski są bardzo, bardzo smutne.
1: Projekcjom towarzyszą także prelekcje. Tematem tegorocznego festiwalu jest, przypomnę, powietrze.
8: Powietrze łączy nas de facto. Kobiety, mężczyzn, dzieci, dorosłych, opcje polityczne. Tym samym powietrzem oddychamy i dlatego dla nas to powinno być ważne. I dlatego o tym chcemy porozmawiać. Chcemy też zwrócić uwagę na powietrze, bo to jest tak naprawdę przykład sukcesu w Polsce. Nie wszędzie, ale na przykład w Krakowie, tu gdzie się festiwal odbywa, można powiedzieć, że odnieśliśmy pewien sukces, to znaczy zmniejszyliśmy ilość dni z przekroczeniem norm pyłu zawieszonych z ponad 200 do około 30. I to pokazuje, że jeśli chcemy, potrafimy się zjednoczyć.
1: Podkreśla Grzegorz Dukielski, dyrektor BNP Paribas Green Film Festivalu. Ta impreza pod Wawelem potrwa do niedzieli. W piątek następne fakty RMF FM punktualnie o 13.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.
0: Słuchacie RMF 80s. RMF 80s.

RMF czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak.
2: Ceny paliw niżej do końca sierpnia, a później?
3: To jest pytanie, które będzie wracało.
2: Posłuchajcie, co odpowiada minister energii. Kilka tysięcy ludzi w stolicy musiało się ewakuować z powodu akcji saperów w centrum Warszawy. Czy woda w restauracjach powinna być za darmo? Wasze zdanie jest dla nas ważne. Nie więcej niż 6 zł i 41 groszy ma kosztować w poniedziałek litr bezołowiowej 95. Natomiast litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 37 groszy. Po weekendzie wznowiony zostanie rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Mówił o tym na konferencji w południe minister energii. Przed siedzibą tego resortu jest nasz warszawski reporter Michał Dobrołowicz. Michale, program wraca na 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Pytanie, co będzie dalej?
4: Wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja za 2 tygodnie na światowych rynkach paliw. Tak odpowiada minister Miłosz Motyka.
5: Dzisiaj za wcześnie, by w przyszłość, nawet na tydzień, na 2 do przodu, w zakresie ceny netto, cen hurtowych, bo ta sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu jest niezwykle dynamiczna.
4: Z kolei kierowcy tutaj na pobliskiej stacji benzynowej cieszą się, że będzie taniej, ale komentują, że to taniej oznacza niestety i tak drogo.
6: W Egipcie paliwo kosztuje złoty 50.
4: Wrócił pan teraz?
6: Tak, także...
4: A tutaj ile pan płacił za litr 95?
6: 7,04.
4: W poniedziałek ma być o tych ponad 60 groszy mniej.
6: Trzymam się teraz z tankowaniem samochodów do poniedziałku i myślę, że w poniedziałek skorzystam.
4: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do ostatniego poniedziałku sierpnia, do 31 sierpnia włącznie.
7: To dzieje się teraz.
2: Akcja saperów w centrum Warszawy. Na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej odnaleziono 4 niewybuchy. Na linii stołeczny reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Dzień
2: witam
8: dobry.
2: Cię, Kacprze. Rozmawiałeś ze służbami.
8: Tak.
2: Co ustaliłeś?
8: Niewybuchy, które prawdopodobnie pochodzą z II wojny światowej, odnalazł wczoraj po południu operator koparki. Ten teren został od razu zabezpieczony, a dziś od godziny 10 trwa akcja saperów. Róg Grzybowskiej i Żelaznej to miejsce, gdzie znajdują się nie tylko bloki mieszkalne, ale także biuro. Według informacji, które otrzymałem od służb, nieco ponad 4 tysiące osób zostało nad ranem ewakuowanych z okolicznych budynków. Ważna informacja dla kierowców, zamknięcie tych 2 ulic to spore utrudnienia dla przejeżdżających przez warszawską Wolę.
2: Woda to żywioł, przypominają ratownicy przed weekendem, podczas którego spodziewają się większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przekazujemy zatem apel o pokorę wobec wody.
9: Przebywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu. Ja tylko przypomnę, że nasze stacje ratownicze, całoroczne stacje ratownicze rozmieszczone są tak na brzegach Wielkich Jezior, aby ta pomoc do osoby potrzebującej dotarła jak najszybciej. Mamy też 4 wodne karetki, które do końca września pływają po szlaku Wielkich Jezior.
2: Przypomina Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W naszym internetowym radiu RMF24 rozmawiamy dzisiaj o tym, czy woda w restauracjach powinna być za darmo. Nasz wóz satelitarny stanął w samym centrum Zakopanego. Jest tam nasz reporter Maciej Połachicki, który pyta was w twoim zdaniu w RMF24 o tę kwestię. Witam cię, Maćku. Jakie argumenty przeważają?
10: No, argumenty jak zwykle zależą od tego punktu siedzenia tak zwanego, czyli moi rozmówcy, a większość z nich to turyści, którzy przyjechali do Zakopanego i są klientami restauracji, uważają, że woda powinna być oczywiście za darmo, bo taki jest standard na przykład we Francji, no i ta woda prawie nic nie kosztuje, ale nasza ekspertka, blogerka kulinarna Lady Kitchen przypomniała, że koszty wody to nie sama woda, bo trzeba umyć naczynia, trzeba je kupić, trzeba zatrudnić kogoś, kto umyje te dzbanki czy szklanki i to już naprawdę kosztuje. Poza tym, no nie ukrywajmy, kultura bycia w restauracji na zachodzie Europy i w naszym kraju się troszeczkę różni. U nas czasami zdarza się, że 4 osoby przychodzą i zamawiają jedną porcję frytek. I co? I do tego woda. No, dyskusja, jak słychać, coraz bardziej ciekawa. Trwa w RMF24. Zapraszam serdecznie z Równi Krupowej w Zakopanem. Maciej Pałchicki.
2: Jak słyszeliście, do cen wody w restauracjach wrócimy za chwilę w internetowym radiu RMF24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 4 minuty po 13, wiecie co się dzieje. No.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF 80s. I'm the invisible man.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Słuchacie RMF 80s. 80s. Pienso que un sueño para sí.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: No i ponownie przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Przerażające relacje polskich turystów, którzy musieli uciekać przed ogniem środkowej Chorwacji.
3: Pokonaliśmy wraz z małymi dziećmi pieszo 14 kilometrów.
2: Znany ukraiński muzyk był na celowniku zabójcy w Warszawie. Nasz dziennikarz dotarł do kolejnych informacji w sprawie morderstwa na zlecenie Kremla. Będą też wieści ważne dla kierowców. Trzydzieści sześć osób zostało rannych w pożarze popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Ogień najpierw strawił las sosnowy, po czym błyskawicznie przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Ewakuowano tam ponad 1000 osób. Część z nich znalazło schronienie w hali sportowej w Splicie. Są tam też Polacy, m.in. panowie Witold i Robert z Rzeszowa. Rozmawiała z nimi dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Jesteśmy tutaj w Splicie, w tym centrum, do którego trafiły osoby ewakuowane z pożaru.
3: Tak, my podobnie jako turyści nawet nie zostaliśmy tak do końca poinformowani, co się dzieje, ale zauważyliśmy, że pożar już wybuchł obok naszej wioski, naszego miejsca pobytu.
4: A gdzie dokładnie spaliście?
3: W Nemirze, więc ta informacja gdzieś obiegła szybko i podjęliśmy pewnie tak jak wszyscy słuszną decyzję, zaczęliśmy się kierować w kierunku Omnisia, ale okazało się, że Omniś też jest niebezpieczny, więc dalej skierowaliśmy naszą drogę do Splitu. Pokonaliśmy całą rodziną, a jest nas prawie 15 osób wraz z małymi dziećmi od 3 do 6 roku życia. Na nogach pieszo 14 kilometrów.
2: Do rozmowy z polskimi turystami, którzy w Chorwacji uciekali przed pożarem, wrócimy w kolejnych faktach, a zdjęcia mamy na naszej stronie rmf24.pl. Znany ukraiński wideobloger i raper Slevin Dadian podczas pobytu w Polsce miał być celem zabójcy na zlecenie rosyjskich służb, dowiedział się reporter RMF FM. Killera pochodzącego z Donbasu zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w sprawie tego zlecenia. Witam cię, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
2: I przypomnijmy, wczoraj podawaliśmy, że ofiara miała mieć powiązania z branżą zbrojeniową.
5: Okazuje się, że Dadian, a tak naprawdę Albert Wasiliew, został przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa oskarżony o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Według Kremla współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi, a sam Wasiliew zaprzecza tym oskarżeniom.
2: No i zauważmy, raper jest znaną postacią w świecie muzyki.
5: Tak, on popularność zdobył publikując w internecie krótkie humorystyczne filmiki. Potem był jednym z założycieli słynnego ukraińskiego zespołu Chryby. Następnie rozpoczął solową karierę, między innymi jako Kiev Stoner. Grał też w filmach. Po inwazji Rosji na Ukrainę publicznie potępił tę agresję.
6: Fakty ważne dla kierowców.
2: Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 28 między Sanokiem a Przemyślem na Podkarpaciu w pobliżu Tyrawy Wołoskiej wprowadzono ruch wahadłowy. W poniedziałek stacje benzynowe mogą obsłużyć więcej klientów, bo kto nie musi teraz tankować, z pewnością poczeka do 17 sierpnia, kiedy w życie, przypominamy, wejdzie nowa odsłona programu CPN, czyli ceny paliw niżej. 2 godziny po ogłoszeniu niższych poniedziałkowych cen na stacjach sprawdzamy, co przed weekendem. W Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witam cię ponownie, Michale.
7: Dzień dobry.
2: W jakich nastrojach są dziś kierowcy?
7: Na razie w dobrych, dlatego że przed nimi weekend, przed nimi często trasa, tylko te nastroje pogarsza informacja i myśl, że ta zmiana, te maksymalne ceny, niższe ceny wejdą w życie dopiero w poniedziałek, bo no właśnie, przed wieloma kierowcami teraz daleka podróż, często kilkaset kilometrów. Załogowej 95 tutaj kosztuje teraz 7 zł i 34 grosze, a w poniedziałek o tej porze będzie nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, ale z drugiej strony są tutaj też kierowcy, którzy nie zmieniają swojej strategii tankowania.
8: Bo ja wiem, nie patrzę, jakby było po 12, to wtedy już by było czuć. Zawsze tak jak mam 1/5, to do fula zawsze.
7: Nie czeka pan na poniedziałek?
8: Nie.
7: Trochę łatwiej będzie się tankować w przyszłym tygodniu?
8: Może minimalnie, ale to dla mnie to naprawdę nie
7: To nie jest duża obniżka?
8: Nie.
7: A jaka powinna być ta obniżka, żeby faktycznie była odczuwalna? Teraz to 90 groszy.
8: No około 2 zł. Wtedy by było czuć.
7: Program CPN będzie działać od najbliższego poniedziałku codziennie do 31 sierpnia włącznie. Rząd nie wyklucza kontynuacji programu we wrześniu, ale żadnych decyzji jeszcze nie ma.
2: W RMF FM koniecznie sprawdzacie fakty następne o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 14, byle do lata w RMF FM.
6: RMF 80s.

0: Czwarty tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, wszystko gotowe. Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Przymusowa ewakuacja polskich turystów w Chorwacji.
3: Nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie.
2: To kolejne relacje z okolic Splitu, gdzie wybuchł pożar. W Warszawie będą utrudnienia w ruchu tego popołudnia. W faktach też dziesięciolatka, która po raz jedenasty dotarła z pielgrzymką do Częstochowy.
4: Było wyczerpująco, no ale wciąż jakoś daje radę.
2: Nic nie pakujcie, uciekajcie. Takie komunikaty słyszeli Polacy wypoczywający w środkowej części Chorwacji. Jak informowaliśmy w faktach, ponad 1000 osób musiało się ewakuować z powodu błyskawicznie rozprzestrzeniającego się pożaru w popularnym turystycznym kurorcie Omisz. Uciekali także wypoczywający tam Polacy.
5: To był taki impuls. Dla nas to był chyba taki, jak zobaczyliśmy, że w całej wiosce zgasły światła.
3: My mieszkaliśmy tak jakby w piątej alejce, a część rodziny mieszkała w pierwszej alejce i tamta część rodziny, która mieszkała bliżej tego pożaru, do nas zadzwoniła: nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie. I żeśmy podjęli taką decyzję w ciągu jednej sekundy. Zaczęliśmy uciekać, pozostawiając wszystkie rzeczy w tym apartamentach. I tak naprawdę do teraz nie wiemy, czy one pozostały w całości, czy nie.
2: Te relacje zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert od pani Iwony i pana Witolda. Oni schronienie znaleźli, podobnie jak inni turyści, w Centrum Pomocy w Splicie. Madryt wysyła dodatkowe siły do miasta zamieszkałego przez 85 tysięcy ludzi. Około 4 tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy jest już w Ceucie w związku z obawami przed kolejną próbą masowego przekroczenia granicy w tej hiszpańskiej eksklawie przez migrantów z Maroka. Z informacji, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, wynika, że mieliby tam dotrzeć najbliższej nocy. W Ceucie jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda tam sytuacja na ulicach?
6: Spacerując ulicami Ceuty, nie sposób nie trafić na przejeżdżające samochody miejscowej policji lub wojska. Patrole piesze sprawdzają miejskie parki, przestrzenie między budynkami oraz pilnują charakterystycznych punktów, takich jak szpitale czy port. Mundurowi wyrywkowo sprawdzają osoby przechodzące ulicą lub siedzące w parkach. Według danych hiszpańskiego rządu w Ceucie o bezpieczeństwo i porządek dba teraz 880 funkcjonariuszy Policji Krajowej oraz ponad 700 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Przebywa tu też około 2000 żołnierzy, którzy nie tylko patrolują ulice, ale mają też dbać o szczelność granicy. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Hiszpanii zapowiedział, że do Ceuty zostaną wysłane kolejne grupy mundurowych. Lokalne media podały z kolei informację, że w nocy patrol Straży Morskiej zatrzymał przemytników, którzy wykorzystując gęstą mgłę chcieli przewieźć migrantów do Europy. Z Ceuty Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Istotne informacje dla kierowców.
2: Za niecałą godzinę w Warszawie rozpoczną się pierwsze utrudnienia związane z jutrzejszą defiladą organizowaną z okazji Święta Wojska Polskiego. W faktach łączymy się ze stołecznym reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim. Kacprze,
8: jestem.
2: Prosimy o konkrety. Które ulice w stolicy zostaną zamknięte?
8: No to przede wszystkim odcinek Wisłostrady, którą jutro przejdzie wojskowa defilada. Już dziś od 16 nie przejedziemy tą trasą od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały także trasa Armii Krajowej i most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Kierowcy jadący Wisłostradą od strony Mokotowa pojadą wyłącznie na trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na most Łazienkowski. Do jutra, do 16 na Żoliborzu i Śródmieściu zamkniętych będzie kilkadziesiąt mniejszych ulic bezpośrednio połączonych z Wisłostradą. Niedozwolone będzie tam również parkowanie. Dokładną listę zamkniętych ulic, a także zmiany w komunikacji miejskiej znaleźć można na stronie warszawskiego ZTM-u.
2: Setki kilometrów pokonane na rowerach, motocyklach, a najczęściej pieszo. Przed dzień święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny najwięcej pielgrzymów dociera na Jasną Górę w Częstochowie.
9: Co się czuje, kiedy się mija tę bramę? Kiedy jest ten wymarzony moment, ten, na który się czeka?
10: No i jestem zadowolona. Dzisiaj z pełnym sercem już byłam. tutaj i było najłatwiej.
4: Było wyczerpujące, no ale wciąż jakoś daję radę.
9: Od jakiego wieku ty chodzisz już na pielgrzymki?
11: W brzuchu, jak byłam pierwszy raz, to mama była ze mną. Od małego tak naprawdę chodzę, więc...
9: A lat masz?
11: We wrześniu kończę 10 i to jest moja 11 pielgrzymka, bo liżę też to w brzuchu.
2: Pielgrzymom młodszym i starszym towarzyszyła reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Poważny wypadek na Krajowej 9 na Podkarpaciu. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy te fakty. Później konsekwencje po aferze powodziowej w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wrocław wita kibiców jutrzejszego supermeczu. A co nad Bałtykiem?
3: Pogoda idealna, żyleta, woda w miarę.
2: Na plażach tłoczno. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 9 na Podkarpaciu na trasie Kolbuszowa-Nowa Dęba. W Hadykówce zderzyły się trzy samochody i policja wprowadziła tam teraz ruch wahadłowy. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Pięć samochodów osobowych zderzyło się między węzłami Gdańsk-Południe-Rusocin. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Korek ma już tam 3 kilometry. Dymisję w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odwołaniu prezesa Huberta Papaja oraz całej Rady Nadzorczej spółki. To efekt nieprawidłowości przy rozdzielaniu dotacji popowodziowych. Wcześniej z funkcji wiceprezeski tej agencji, przypomnijmy, została odwołana Anna Konieczyńska. Sprawa, przypomnę, dotyczy ponad 4 milionów złotych pomocy, która według ustaleń Wirtualnej Polski trafiła do trzech firm z jednej okolicy, choć cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. A firmy te miały być powiązane z wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczką Koalicji Obywatelskiej.
4: Każde nadużycie w tej sprawie zostanie wypalone gorącym żelazem. Sprawą pani Konieczyńskiej zajmuje się CBA już od kwietnia. I jeśli potwierdzą się zarzuty, no wiele wskazuje na to, że ta sprawa śmierdzi, to oczywiście osoby za to odpowiedzialne poniosą pełną konsekwencję.
2: Zapowiadał wczoraj premier Donald Tusk o dzisiejszych decyzjach dotyczących zmian personalnych w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Piszemy szczegółowo na stronie rmf24.pl. Ponad 200 uwag wpłynęło do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Ten piątek jest ostatnim dniem konsultacji przepisów, które mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Z tymi faktami teraz reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, kto zgłosił najwięcej uwag?
5: Przedstawiciele samorządów. Związek Powiatów Polskich popiera maksymalne stawki dla medyków, ale uważa, że propozycja rządu, czyli nawet 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, to za dużo i to wyzwanie dla małych lecznic, przekonuje Grzegorz Kubalski ze związku.
6: Bo oczywiście ekonomia jest rzeczą ważną, ale poza ekonomią równie istotna jest kwestia dostępu do służby zdrowia.
5: Samorządowcy pytają też, jakie będą skutki obowiązku pracy lekarza na co najmniej pół etatu w publicznym szpitalu. Na to zwraca uwagę prezydent Starachowic, Marek Materek.
7: Jest teraz tak, że lekarze trochę z językiem na wierzchu muszą podróżować pomiędzy poszczególnymi szpitalami po to, żeby grafiki, które są wymagane, były spełnione.
5: Te uwagi do końca sierpnia będą analizowane, a po wakacjach ruszyć ma proces legislacyjny reformy ochrony zdrowia.
8: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
2: Do Wrocławia przybywają tysiące kibiców. Jutro supermecz. AC Milan zmierzy się z Manchester United. Na Placu Wolności otwarta została już strefa kibica. Władze miasta liczą na dobrą atmosferę.
9: Wszyscy jesteśmy niezwykle skoncentrowani na tym, aby ta atmosfera była miła i przyjazna. To wielkie wydarzenie niech będzie też manifestacją tego, że we Wrocławiu jesteśmy przyjaźni, jesteśmy zaprzyjaźnieni ze sobą i chcemy, aby to miasto cieszyło się. Cieszyło się wrocławskim pięknym latem i tym wydarzeniem. Chcemy, aby ci wszyscy nasi goście czuli się jak w domu.
2: Tak mówi Jakub Mazur, zastępca prezydenta Wrocławia. Miło jest już nad Bałtykiem. Tysiące wypoczywających ruszyły na plażę.
10: Pamiątki z plaży zbieracie?
11: Tak, bardzo dużo. Ile się da, muszelek?
10: Jak mija ten dzień dzisiaj nad morze?
3: Pogoda idealna, żyleta, woda w miarę. Ale słoneczko wynagradza wszystko.
10: Paniom udało się znaleźć miejsce w pierwszym rzędzie, tak naprawdę.
12: No tak, słonecznie, cieplutko, czysta woda, meduzy pływają.
13: Pogoda dzisiaj sprzyja kąpielom.
10: Czyli wchodzicie do morza, tak?
14: Tak, wchodzimy, ale troszkę rzeźko.
10: Czyli to są krótkie wypady do wody.
13: Tak, jak najbardziej.
14: Krótkie i grzejemy na słoneczko.
2: Takie głosy na granicy Gdańska i Sopotu zarejestrował nasz reporter Stanisław Pawłowski. Przed nami, przypominamy, upalny weekend, a po nim ochłodzenie. Szczegółową prognozę pogody na najbliższe dni znajdziecie na rmf24.pl. Polecam naszą stronę internetową, a na antenie RMF FM fakty. Następne o 17.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej Magdalena. RMF 80s.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Problemy na drogach w wielu miejscach. O uwagę poprosimy kierowców na autostradach A1, A4, a także ekspresówce na wysokości Gdańska. Z Poznania mamy informację o zatrzymaniu jednej z kobiet, które zaatakowały Ukraińców pracujących w restauracji. A na koniec wypad w góry. Ostrzegamy kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1 w kierunku Gdańska. Zablokowana została jezdnia między węzłami Brzeziny, Łódź Północ. Zderzyły się tam dwa auta osobowe i bus. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Problemy są także na autostradzie A4. Na obwodnicy Krakowa między węzłami Wieliczka-Bieżanów, korek w kierunku Rzeszowa, bo zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas. Dalej na A4 między Tarnowem a Dębicą tir także blokuje prawy pas. A na wysokości samej Dębicy, na jezdni w kierunku podkarpackiej stolicy, nieprzejezdny jest jeden z pasów po kolizji auta osobowego z busem. Uważajcie. Trzy samochody zderzyły się na trasie S7 między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce. Tam zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdyni. Coraz większy ruch na najważniejszych trasach, a także na drogach wyjazdowych z dużych miast. Widać, że Polacy ruszyli na świąteczny weekend. Sprawdźmy sytuację w Warszawie. Przy Wale Miedzeszyńskim jest reporter RMF FM Igor Skrzypek. Witam cię, Igorze. Duży ruch?
3: No, z minuty na minutę coraz większy. Niektórzy wyjeżdżają tylko na weekend, niektórzy wybierają się na wyczekiwane wakacje. Czasem dalej, innym razem niedaleko.
4: Jedziemy dzieci wywieźć do dziadków i odpoczywać.
3: A daleko do dziadków?
4: Pod Łuków. Także kawałeczek. Tak nam pokazuje. Godzinka 21.
5: Właśnie się wybieram na urlop. Polskie piękne Tatry.
3: No to daleka droga panią czeka. Ile to będzie godzin?
5: No pewnie jakieś 6.
3: I na długo?
5: Na 2 tygodnie.
3: No, tu na Wale Miedzeszyńskim ruch jest płynny, jak słyszycie za mną pewnie, ale kierowcy opuszczający stolicę mogą już powoli odczuwać większy ruch na trasach S2 i S8. Pamiętajcie też, by dziś omijać Wisłostradę. Trasa jest zablokowana w związku z jutrzejszą defiladą wojskową.
2: Policja zatrzymała jedną z kobiet, które w centrum Poznania poprzedniej nocy zaatakowały i znieważyły Ukraińców, pracowników jednego z lokali gastronomicznych przy ulicy Półwiejskiej. Doszło do utarczki słownej i szarpaniny, powiedział nam rzecznik wielkopolskiego komendanta policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
6: Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu. Nagranie, które trafiło do sieci internetowej, w dużej mierze pomogło policjantom zidentyfikować te agresorki.
2: Tożsamość drugiej kobiety jest znana policji, jej zatrzymanie to tylko kwestia czasu.
7: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Warszawsko-radomski mecz przyjaźni otworzy czwartą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem spotkanie Legii z Radomiakiem, a w studiu faktów już teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witam.
8: Dzień dobry.
2: Czarku, faworytem Legia.
8: I taki nie, bo tabela mówi nam, że Legia jest wiceliderem bez porażki. Radomiak pod koniec tabeli przegrał 2 razy z rzędu. Z drugiej strony, odkąd Radomiak wrócił do Ekstraklasy, wygrywał z Legią już 4-krotnie, Legia minimalnie więcej 5, więc wychodzi na to, że mecze przyjaźni na Mazowszu to raczej tylko na trybunach. Posłuchajmy trenera Radomiaka.
9: Osobiście bardzo się z tego cieszę, że teraz na początku sezonu mamy jakby tak trudny terminarz, bo to daje mi tak dużo informacji w kontekście rozwoju tego zespołu, gdzie chcemy iść.
8: Tomasz Kaczmarek z testowaniem myślę, że musi jednak uważać, bo w Radomiu właściciele są szczególnie niecierpliwi. Tylko w ubiegłym sezonie Zielonych prowadziło aż 4 szkoleniowców. Pierwszy gwizdek o 20:30.
2: W połowie sierpnia w Tatry przyjeżdża najwięcej turystów, a że pogoda zapowiada się znakomita, to na popularnych górskich szlakach należy spodziewać się tłoku. I to niemałego. Jak się przygotować?
10: No, zależy, gdzie się pójdzie. Na pewno, gdzie mniej popularne są drogi, ścieżki, no to gdzieś tam da się odpocząć od innych ludzi, że tak powiem, ale no tutaj widać, że się dużo kręci.
11: Nie narzekamy, tylko po prostu trzeba między tymi, że tak powiem, innymi turystami się odnaleźć.
12: Trudno będzie znaleźć miejsce zupełnie spokojne. Raczej wszędzie będą ludzie, więc starajmy się wychodzić w miarę wcześnie rano. Z racji tego, że pogoda ma dopisywać, ma być gorąco, upalnie, no to weźmy odpowiednią ilość płynów, krem z filtrem. Pamiętajmy o tym, że nie wchodzimy do żadnych stawów, potoków, nie kąpiemy się.
2: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, warto słuchać RMF FM i naszych faktów. Następne o 18.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Proszę bardzo, ktoś z naszych słuchaczy.
14: RMF 80s.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Garść faktów ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Polacy poszkodowani podczas pożaru w Chorwacji przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w faktach relacje tych, którzy uciekali przed ogniem.
3: Widzimy płomienie, które idą w naszą stronę.
4: Cały czas ten żar. Cały czas.
2: Za chwilę także ostrzeżenia dla słuchaczy w trasie, a w cyklu Wakacje po zmroku nocowanie 250 metrów pod ziemią. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Jedna osoba wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, poinformował rzecznik ministra spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem w popularnym turystycznym kurorcie Omisz. W zaledwie 4 godziny ogień zniszczył 1000 hektarów, zmuszając do ewakuacji mieszkańców i turystów, wśród których było wielu Polaków. Ola i Dawid przebywali na wakacjach z rodziną. Tak opowiadali reporterce RMF FM Magdalenie Greinert o tym, co działo się mniej więcej 2 godziny przed północą w ośrodku, w którym przebywali.
4: Niestety żadnych nie dostaliśmy komunikatów. No i czekaliśmy. Płomienie coraz oczywiście większe, coraz więcej się działo po prostu tak. Coraz wyższe te płomienie były po prostu i w pewnym momencie stwierdziliśmy, ja pamiętam, że zaczęliśmy się powoli trochę pakować już z chłopakiem. Ej, zostało tylko jedno auto, się już wszyscy jakoś tak ewakuowali wcześniej. No i wyjechaliśmy. Tata jeszcze puścił jedno auto przed nami. To już było naprawdę blisko, to już było nad nami, widzieliśmy po prostu pomarańcz nad nami.
3: To już przestała być łuna gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, kilometr, dwa od nas, tylko to już było, widzimy płomienie, które idą w naszą stronę.
5: Widzicie i też czujecie ten jakiś...
4: Cały czas ten żar, cały czas.
2: Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsulatu, między innymi w organizacji powrotu do Polski, przekazał MSZ. Zderzenie ciężarówki i osobówki na Krajowej 15 w Strzelnie w Kujawsko-Pomorskim. Dachowało tam auto, ranna została jedna osoba, zablokowany jest ruch w kierunku Konina. Policja zaleca objazd drogą wojewódzką 255. Jedna osoba ucierpiała także w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze Krajowej 91 na Pomorzu. Między Tczewem a Gniewem w miejscowości Słupkowy obowiązuje ruch wahadłowy. Dwa auta zderzyły się również w pobliżu Gołdapi w Warmińsko-Mazurskiem na drodze z Olecka w kierunku granicy. Po wypadku, w którym ranna została jedna osoba, obowiązuje tam ruch wahadłowy. To są fakty RMF FM. Lider ultraprawicowej partii Reform UK został ponownie wybrany na posła do brytyjskiej Izby Gmin. Ciążą na nim zarzuty o niezadeklarowanie 5 milionów funtów darowizny.
6: Nigel Farage nie pojawił się na ogłoszeniu wyników w trosce, jak to określił, o swoje bezpieczeństwo. W wyborach, które w atmosferze skandalu na tle finansowym sprowokował swoją dymisją, pokonał ponad 30 innych kandydatów. Rywalem, który zdobył największą z nich liczbę głosów, okazał się satyryk o pseudonimie Hrabia Kosz na śmieci, który występuje publicznie w pelerynie i z kubłem na głowie. Komentatorzy zauważają, że lider Reform UK, rezygnując z funkcji posła i ponownie wygrywając w swoim okręgu, chciał umocnić swoją pozycję. W efekcie utracił wiarygodność, a zdaniem niektórych się ośmieszy.
2: Relacjonował londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Temperatura jest tam stała, bez względu na porę roku, wynosi od 16 do 17 stopni, jest sporo atrakcji. W naszym cyklu Wakacje po zmroku zabieramy Was do kopalni soli w Bochni, oddalonej około 40 km od Krakowa. Można tam nocować, ale zanim 250 metrów pod ziemią w objęcia Morfeusza odda się nasz reporter, Paweł Konieczny zwiedza kopalnię z przewodnikiem Jakubem Sitko.
8: Zaczynamy od szkolenia. Przewodnik bierze grupę i rozdziela do windy. Zjeżdżamy na głębokość 212 metrów pod ziemię.
9: Jesteśmy właśnie teraz przy windzie. Jak ona wygląda?
8: To jest klasyczna winda górnicza, dwie klatki ośmioosobowe.
9: Jak górnik, już od samego początku to czujemy.
8: Tak, jest to taki experience, można powiedzieć, że od razu doświadczenie, jest taki początek przygody.
9: Dzień dobry.
8: A dokładnie to szczęść Boże.
9: Szczęść Boże. Szczęść Boże.
8: 212 metrów pod ziemią, poziom czwarty naszej kopalni, poziom o nazwie August.
2: O tym, co można tam zobaczyć, usłyszycie jeszcze w faktach RMF FM. Od 19 będzie je prezentować Marlena Chudzia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: No dobrze, sprawy mają się tak.

wpadli lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Ma się już Marlena Chudzio, o której mówimy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Spada liczba osób nielegalnie przekraczających granice Unii. Dotyczy to zwłaszcza wschodnich regionów. Lech Poznań kontra Klaksvik na Wyspach Owczych w faktach o przełożonym meczu eliminacyjnym Ligi Europy. Zjedziemy też na nietypową nocowankę głęboko pod ziemię w kopalni. Zaczynamy jednak od tragicznej informacji z dróg. Jedna osoba zginęła po zderzeniu dwóch osobówek w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krajowa dziewiątka w obu kierunkach od Starachowic do Opatowa jest zablokowana. Nieprzejezdna jest także A2 w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. W zderzeniu motocykla z ciężarówką ranna została jedna osoba. Ląduje śmigłowiec LPR. W tym roku spadła liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii przez migrantów. Wynika z opublikowanych danych Frontexu, unijnej agencji do spraw ochrony granic. Dotyczy to także wschodniej granicy. Tu liczba nielegalnych przekroczeń spadła aż o 44% w stosunku do ubiegłego roku. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, co jeszcze podaje Frontex?
3: Wschodnia granica pozostaje pod presją migracyjną, ale skala zjawiska jest wyraźnie mniejsza niż rok temu. W całej Unii liczba nielegalnych przekroczeń spadła o 37% do około 61 tysięcy. Frontex zaznacza, że to dane wstępne i nie obejmują wyjątkowych wydarzeń w Ceucie pod koniec lipca. Największa presja migracyjna jest nadal na południu Europy. Najwięcej przekroczeń odnotowano na wschodnim Morzu Śródziemnym w kierunku Grecji. Spadek nielegalnej migracji to m.in. wynik współpracy Brukseli z państwami, z których migranci wyruszają do Europy, oraz działania zapobiegające wyjazdom.
2: Jak słyszeliście, dane Frontex nie uwzględniają kryzysu w Ceucie. Co dzieje się teraz w tym miejscu, usłyszycie w kolejnych faktach w relacji naszego reportera. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez mężczyznę są mniejsze i nie stanowią mienia znacznej wartości. Rolnik może liczyć na łagodniejszą karę i odpowiadać z wolnej stopy.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Za niecałą godzinę początek meczu Lecha Poznań z zespołem Klaksvik na Wyspach Owczych w eliminacjach Ligi Europy. Spotkanie zostało przełożone przez opóźniony przylot drużyny Mistrza Polski. Ponownie w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Dzień dobry.
2: Problemy w podróży wpłyną na formę?
5: No oby nie. Oczywiście zmęczenie może się dać we znaki, ale najważniejsze jest to moim zdaniem, że Lech nie musiał grać tego meczu wczoraj, prosto z podróży. Miejmy nadzieję, że przez noc piłkarze już zdążyli choć trochę wypocząć. Lech zrobił też ukłon w stronę swoich fanów, którzy już wcześniej dotarli na Wyspy Owcze. Teraz musieli przebukować bilety powrotne i zapłacić za kolejny nocleg. Klub zatem pokryje część kosztów i zaproponował fanom wejściówki na najbliższy mecz Europucharów w Poznaniu. Wśród kibiców Lecha zasiądzie też grupa polskich, uwaga, marynarzy, zniszczyciela ORP Mewa, który akurat zawinął do Torszawn. Ładnie się to zgrało w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Przypomnę, że pierwszy mecz Lech wygrał 1-0.
2: Początek rewanżu o 20:00, a jutro piłkarskie święto we Wrocławiu. Trwają przygotowania do meczu Manchester United z AC Milanem na Tarczyńskiej Arenie. Policja zapewnia, że wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym finale Ligi Konferencji we Wrocławiu, kiedy na rynku doszło do starć kibiców. Dlatego jutro w stolicy Dolnego Śląska porządku będą pilnowali policjanci z całej Polski.
6: Nasi funkcjonariusze będą pełnili służbę również w ścisłym centrum miasta, w strefach kibica oraz w innych miejscach, które mogą być atrakcyjne pod względem turystycznych dla przyjezdnych chociażby spoza granic naszego kraju. I tutaj przy okazji ten apel, aby państwo, którzy będą u nas gościć, przestrzegali przepisów naszego kraju, ale także stosowali się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.
2: Powiedziała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Mecz jutro o 16:45. Wakacje po zmroku, tym razem w kopalni soli w Bochni w Małopolsce. Odwiedzamy miejsca wyjątkowo atrakcyjne nocą. Należy do nich komora Warzyn 250 metrów pod ziemią.
7: Mamy tory. Jeszcze jeździ jakiś pociąg?
8: Niektórzy mówią, że pierwsza linia metra w Polsce, która została ukończona. W tym miejscu, gdzie teraz przychodzimy, tutaj turyści wsiadają na pociąg i przejeżdżają do drugiej stacji osobowej, do stacji Święta Kinga, która znajduje się w okolicy kaplicy Świętej Kingi. Co ciekawe, jadąc pociągiem, przejeżdżamy przez kaplicę Świętej Kingi, więc można powiedzieć, że nasza kaplica jest jedynym obiektem sakralnym na świecie, przez środek której przejeżdża pociąg.
2: Naszego reportera Pawła Koniecznego oprowadzał przewodnik Jakub Sitko, a do kopalni w Bochni będziemy jeszcze dziś w faktach wracać.
4: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
5: Dajecie nam znać?
0: RMF 80s.
9: RMF 80s.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które przekaże Marlena Chudzio.
2: Tragedia na placu zabaw w Zagórzu na Podkarpaciu. Zginęło 7-letnie dziecko. Potem hiszpańska Ceuta, która mierzy się z kryzysem migracyjnym. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem w to miejsce. Hakerzy zaatakowali stronę internetową Instytutu Pileckiego. A w faktach sportowych oczywiście Lech Poznań w eliminacjach Ligi Europy. Siedmioletnie dziecko zginęło po upadku z wysokości na placu zabaw przy ulicy Filtrowej w Zagórzu na Podkarpaciu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Marokańczycy, którzy 2 tygodnie temu przepłynęli do hiszpańskiej Ceuty, wracają do domów. Według różnych raportów w tej hiszpańskiej eksklawie może przebywać od kilku, nawet do kilkunastu tysięcy migrantów. Jednocześnie władze Hiszpanii przygotowują się na możliwą kolejną falę, gotową sforsować granice. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Jak wyglądają te przygotowania?
3: To przede wszystkim większa liczba patroli policji czy wojska oraz zbudowana w ostatnich dniach 500-metrowa zapora uniemożliwiająca przedostanie się do Ceuty drogą morską. W ciągu ostatnich dni i dziś również na przejście graniczne z Marokiem przychodziły osoby, które 2 tygodnie temu wpłynęły do Ceuty. Po prostu tu przypłynąłem, żeby żyć w Ceucie, mieć lepsze życie. Obudziłem się i dostałem wiadomość, że Ceuta jest otwarta. To było jakieś 15 dni temu. Trafiłem tu tak jak inni. Powiedział mi jeden z Marokańczyków. Powroty odbywają się w większości dobrowolnie. Marokańczycy, którzy pod koniec lipca przedostali się do hiszpańskiej eksklawy, mają otwartą bramę do swojego kraju. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Cyberatak na stronę internetową Instytutu Pileckiego oraz witryny jego oddziału w Berlinie i Augustowie. Na stronach opublikowano materiały wymierzone w polską historię i wzmacniające narrację antyukraińską, poinformowała placówka. Dzięki reakcji zespołu IT zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak. Sytuacja jest opanowana, a zasoby bezpieczne zapewnił Instytut Pileckiego. Utrudnienia na przejeździe kolejowym w Łodzi na Śląskiej. Zaplanowano je na 2 weekendy. O szczegóły pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Wyderkę.
4: W związku z zaplanowanymi pracami samochody i autobusy MPK nie będą mogły w ogóle korzystać z przejazdu przy ulicy Śląskiej. Komunikacja miejska pojedzie zmienionymi trasami. Dotyczy to autobusów linii 55C oraz 71 A i B. W kolejny weekend przejazd będzie nieczynny od piątku od 22 do poniedziałku do 22. Warto wcześniej sprawdzić objazdy i zaplanować podróż z wyprzedzeniem.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Dziś było słonecznie, jutro będzie upalnie, a w niedzielę deszczowo. Tysiące osób ruszyły nad morze, by maksymalnie wykorzystać sprzyjającą pogodę.
6: Rewelacyjnie. Jesteśmy w wspaniałym towarzystwie. Jest przepiękna pogoda.
7: Dzisiaj pani wchodzi do wody?
6: Jeszcze nie, ale myślę, że to nastąpi za małą chwilkę.
7: Pierwsza przekąska tego dnia na plaży?
6: Frytki z kieczupem.
7: Tutaj to jest naprawdę skwar.
8: Tak. Czasami trzeba troszkę nawet się schować w cień na ławeczki, odpocząć od słoneczka.
7: Ciężka robota. Napompować supa?
9: Bardzo ciężko, uwielbiam taką ciężką robotę na plaży, na słońcu.
7: Na początku trzeba się zmęczyć, żeby skorzystać później.
9: To się może być, tak. Świetnie pan to ujął. Pierwszy raz będę pływał na supie, ale myślę, że zawsze jest dobra pogoda na supa. Popływanie na supie to zawsze dobry pomysł.
7: A według pana, jakie dziś są warunki?
10: Bardzo dobre, idealne. Spokojne, nie ma dużej fali.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski. Korzystajcie z pięknego letniego weekendu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Zapraszam, dobry wieczór. Lech Poznań w końcu w grze. To rewanż 3. rundy eliminacji Ligi Europy na Wyspach Owczych. Po kilku minutach remisuje z Klaksvik 0-0. Mistrz Polski, przypomnę, ma 1 bramkę zapasu z pierwszego spotkania. Za pół godziny w Warszawie, już niecałe pół godziny, Legia podejmie Radomiaka. Na początek 4. kolejki Ekstraklasy. Zwyczajowo na trybunach będzie to tak zwany mecz przyjaźni.
12: Ale na boisku każdy walczy o swoje, każda drużyna. Tutaj nie ma sentymentu, więc my będziemy dążyli do tego, żeby to spotkanie wygrać.
11: Zapowiada twardo trener Legii Marek Papszun. Zważywszy na to, że Lech przełożył swój mecz w tej kolejce, to Legia, jeśli wygra, może wrócić na pozycję lidera. Mocne otwarcie turnieju w Cincinnati przez Huberta Hurkacza. Nasz tenisista pewnie w 2 setach pokonał Japończyka Shimabukuro i awansował do 2. rundy, w której zmierzy się znowu z Amerykaninem Tomim Polem. Wkrótce w Cincinnati spotkanie Kamila Majchrzaka, a za kilka dni także Igi Świątek, która ledwo co wygrała przecież turniej w Toronto. Dwie polskie sztafety 4 razy 400 metrów awansowały do finałów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. W składzie Polek pobiegła świeżo upieczona mistrzyni świata juniorek Anastazja Kuś.
13: No nie powiem, że to był gładki, czysty bieg, więc wiem, że jestem w stanie biegać szybciej jeszcze. No ale tym się charakteryzują biegi sztafetowe, że często są jakieś przepychanki. No kolejne doświadczenie, mam nadzieję, że na finał przyda się. I tam pobiegniemy jeszcze szybciej.
11: Sztafety powalczą o medale w weekend, a wieczorna sesja finałowa zaczyna się lada chwila. W finale skoków z wyż wystąpi dziś Mateusz Kołodziejski, w rzucie dyskiem Daria Zabawska.
14: Nigdzie. Nigdzie teraz.
15: Słuchacie RMF.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach uczczono pamięć żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami. Dramatyczne relacje z Chorwacji, gdzie szaleją pożary.
3: Dla mnie liczyło się tylko, żeby być jak najdalej od ognia z dziećmi.
2: Tysiące mieszkańców i turystów uciekało przed żywiołem. Sprawdzimy, jak się śpi w kopalni w ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku. Cieszmy się, że jesteśmy narodem zwycięzców, tak mówi prezydent Karol Nawrocki przed apelem pamięci przy pomniku poległych w 1920 roku. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie prezydent oddał hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Mija 106 lat od pokonania bolszewików.
4: Słowa nawet najwyższego urzędnika państwowego ograniczają się właściwie do wielkiej wdzięczności i ogromnego podziwu dla naszych bohaterów z 1920 roku.
2: Hołd poległym złożył też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Czytając imiona i lata ich życia, Franciszek lat 19, Michał lat 24, dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem.
2: W starciu z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej poległo około 4,5 tysiąca polskich żołnierzy. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitali w wyniku pożaru w chorwackim kurorcie Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych było także 4 Polaków. Jedna osoba przebywa wciąż na oddziale intensywnej terapii, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Tysiące osób uciekało przed żywiołem. Opowiadali o tym naszej reporterce Magdalenie Greinert.
6: Moje 2 starsze córki prawie boso biegły w takich za dużych klapkach, bo tylko to miały na nogach w aucie.
7: Bez koszulki.
6: Później mu siostry, córka dała koszulkę. Później żeśmy się zorientowali, że ma damską koszulkę nawet na sobie dziewczęcą, bo byliśmy w takim szoku. Mąż wziął starszą córkę na ręce, bo ona już nie mogła biec. Ja wzięłam syna. Nie liczyło się dla nas nic. Dla mnie liczyło się tylko, żeby być jak najdalej od ognia z dziećmi i broń Boże się nie rozdzielić.
2: Mówili pani Iwona i pan Witold. Dramatyczne zdjęcia z pożarów w Chorwacji mamy na rmf24.pl. Bardzo intensywny dzień mają za sobą tatrzańscy ratownicy. Niemal co godzinę byli wzywani do wypadków lub zachorowań. W większości były na tyle poważne, że do transportu poszkodowanych trzeba było użyć śmigłowca.
8: Interweniowaliśmy 10 razy. Najpoważniejsze to było chyba przed południem zasłabnięcie, była utrata przytomności, także wymagało to bardzo szybkiego transportu. Pozostałe, tak jak powiedziałem, urazy kończyn, głównie jedno utknięcie w trudnym terenie wysokogórskim, w rejonie Kazelnicy.
2: Mówili ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. Wakacje po zmroku można spędzić głęboko pod ziemią. Taką okazję daje kopalnia soli w małopolskiej Bochni. Na wycieczkę z przewodnikiem Jakubem Sitko wybrał się nasz reporter Paweł Konieczny.
9: Komora bażyn, głębokość 250 metrów pod poziomem terenu. Największa komora w naszej kopalni, składająca się z kilku segmentów: boisko, część rekreacyjna, część gastronomiczna, część dyskotekowo-konferencyjna i segment sypialniany, na który się zaraz udamy.
10: Można tu rozgrywać zawody.
9: Tak, w naszej kopalni odbywały się zawody sportowe różnego kalibru, biegi, strzelectwo, zawody w siatkówkę, zawody w judo.
10: To idźmy w takim razie w miejsce naszego nocowania.
9: Łóżka dość specyficzne. Warunki, można powiedzieć, schroniskowe, ale nie na wygodzie się tutaj skupiamy, tylko na przygodzie, jaką człowiek przeżywa, zjeżdżając w ogóle do kopalni. Cały czas inhalujemy się tutaj bardzo zdrowym powietrzem.
10: Mamy też temperaturę, która sprzyja temu, żeby się dobrze wyspać.
9: Tak, temperatura tutaj w komorze oscyluje w okolicach 16-17 stopni Celsjusza przez cały rok.
2: Najbliższa okazja do przenocowania w kopalni w Bochni jutro.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Dobre wieści z Torszawn na Wyspach Owczych. Po pierwszej połowie Lech prowadzi z Klaksvik 1-0 po golu Irańczyka Sayad Manesha. Awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy, zatem coraz bliżej, bo przypomnę, że Lech ma jeszcze bramkę przewagi z pierwszego meczu. W Ekstraklasie Legia urządziła sobie ostre strzelanie. Pierwsza połowa meczu z Radomiakiem wciąż trwa. A na tablicy wyników już po 17 minutach było 3-0 po debiutanckim golu Michala Szewczyka oraz Saugusteniaka i Adamskiego. Teraz w Warszawie minuta 34. czwarta. U naszych pływaków dzisiaj 100% skuteczność. Cała czwórka, która startowała w wieczornych półfinałach Mistrzostw Europy w Paryżu, awansowała do finałów. Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym miała trzeci czas w stawce.
7: Kasia powraca, zdecydowanie. Nawet nie widziałam tablicy po dotknięciu. Chciałam po prostu skupić się na tym, żeby jak najszybciej popłynąć i przede wszystkim zapewnić sobie miejsce w finale. Także w dobrym nastawieniu przygotowuję się na jutro.
12: Do finałów awansowali też Krzysztof i Michał Chmielewscy oraz Justyna Kozan, która pobiła rekord Polski na 200 metrów stylem zmiennym. Miejskim odcinkiem specjalnym w Żlinie za około pół godziny rozpocznie się rajd Barum w Czechach. Piąta runda Mistrzostw Europy. Najwyżej sklasyfikowaną w generalce polską załogą jest trzeci w tabeli duet Miko Marczyk-Szymon Gospodarczyk, który nie martwi się nieco słabszym wynikiem w odcinku kwalifikacyjnym.
13: W sobotę po części będziemy jechać po nawierzchni szutrowej, nie tylko po asfaltowej, więc wydaje się, że dalsza pozycja będzie sprzyjająca, więc to, że będziemy 10. autem na drodze, to jest sprzyjające i myślę, że tak chcieliśmy.
12: Mówił Miko Marczyk, kierowca wraz z pilotem Szymonem Gospodarczykiem bronią tytułu Mistrzów Europy sprzed roku.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM. W studiu ponownie Marlena Chudzio.
2: Zaczynamy. Na początek małopolskie stróże i pożar gospodarczego budynku ucierpiały dwie osoby. Policyjny radiowóz potrącił rowerzystę w Warszawie w okolicy Łazienek. Zdradzimy też szczegóły widowiska, które będzie można podziwiać w Trójmieście w ramach Święta Wojska Polskiego. Przed nami też fakty sportowe i spektakularny sukces Lecha Poznań. Dwie osoby zostały ranne w pożarze budynku gospodarczego w Stróżach w małopolskiej gminie Zakliczyn. W budynku przechowywany był sprzęt pszczelarski.
3: Poszkodowane zostały dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Oboje w wieku około 40 lat. Poszkodowani doznali poparzeń rąk, nóg oraz twarzy.
2: Przekazał rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły. Pożar jest już opanowany. Ranni dwoma śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego zostali przetransportowani do szpitala. Potrącenie rowerzysty przez policyjny radiowóz w Warszawie. Informacje o wypadku otrzymaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. Stołeczna policja potwierdza, że do potrącenia doszło przy Łazienkach Królewskich na Agrykoli. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Radiowóz przemieszczał się z włączonymi sygnałami błyskowymi. Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane wykradli hakerzy. Chodzi o atak cyberprzestępców na firmę medyczną, której systemy informatyczne obsługiwały 12 tysięcy przychodni w kraju. Sprawa dotyczy 19 milionów Polaków.
4: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpiecznedane.gov.pl trafi cała baza z wycieku, a tam w bardzo prosty sposób, klikając sprawdzić dane, a później logując się do usługi za pomocą aplikacji mObywatel albo bankowości elektronicznej, albo profilu zaufanego, będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione.
2: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Pochodzący z Ukrainy znany raper występujący pod pseudonimem Kyiv Stoner miał być w Warszawie celem zamachu zleconego przez rosyjskie spec-służby. Zabójcę na zlecenie na warszawskim Mokotowie tydzień temu zatrzymali stołeczni policjanci we współpracy z ABW. Krzysztof Zasada.
5: Artysta został miesiąc temu oskarżony przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Ta informacja pojawiła się w związku z udaremnieniem przez Rosjan ataku kilkudziesięcioma dronami na jedno z przedsiębiorstw w obwodzie moskiewskim. Wcześniej muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. On sam zaprzecza tym oskarżeniom. Przypomnę, zabójstwo zlecono 29-latkowi pochodzącemu z Donbasu. Stołeczni policjanci w dynamicznej akcji zatrzymali go na jednej z ulic Mokotowa. Podejrzany usłyszał zarzuty przygotowań do zabójstwa, trafił do aresztu.
6: Uprzedzamy fakty.
2: Ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów przepłynie jutro w specjalnym szyku wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Parada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się na Zatoce Gdańskiej o 11.30. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, gdzie najlepiej oglądać paradę?
7: Na molo południowym w Gdyni, szczególnie w okolicach akwarium. Tam okręty będą praktycznie na wyciągnięcie ręki. Po godzinie 13.30 jako pierwszy wejście do portu minie ORP Kaszub, ale paradę będzie można oglądać niemal z całego Trójmiejskiego brzegu. Z plaży w Orłowie, plaży miejskiej w Gdyni, Sopotu czy Mola w Brzeźnie, tam dodatkowo stanie Telebim.
8: Jutro planujecie oglądać paradę okrętów?
9: Tak. Będziemy oglądać, pewnie 20 okrętów ma wypłynąć, to musi robić wrażenie.
7: Deklarują już dziś plażowicze, a jutro tu, na wodzie. Fregaty, korwety, niszczyciele min, okręty ratownicze, hydrograficzne i jednostki sojuszników. Szyk będzie tak długi, że kiedy jego czoło znajdzie się na wysokości Sopockiego Mola, w Brzeźnie będzie przepływała dopiero połowa kolumny.
2: Będzie co oglądać, a w naszych faktach będziemy relacjonować te wydarzenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Lech Poznań awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejorz pewnie pokonał na Wyspach Owczych Klaksvík 5-0 po golach Sajadmanesza, Pablo Rodrigueza oraz Kozubala, Hokansa i jeszcze jedna Wolemarka. O awans do fazy ligowej Kolejorz zagra teraz ze szwajcarskim zespołem FC Thun. Ruszyła czwarta kolejka Ekstraklasy, która na to wygląda. Zakończy się zwycięstwem Legii nad Radomiakiem. W minucie 74 jest już 5-0. Po 17 minutach zresztą Legia prowadziła trzema golami, a w końcu końcówce pierwszej połowy podwyższył pięknym golem z dystansu Bartosz Kapustka i po zmianie stron trafił do siatki po raz drugi. Jutro rusza nowy sezon hiszpańskiej La Liga. Chyba najwięcej emocji wzbudza powrót do Realu Madryt José Mourinho. Co jak mówi dziennikarz tygodnika Piłka Nożnej, Kanal Plus Sport, Leszek Orłowski, wcale nie musi się udać.
11: José Mourinho nie znajduje się dzisiaj w top 10, top 15 czy top 20 światowych trenerów. To jest trener z takiego drugiego szeregu. No niestety nie nadążył, tak? Futbol poszedł w tym kierunku, który wyznaczył mu Pep Guardiola.
10: W ten weekend najlepsi w La Liga, czyli broniące tytułu Barcelona oraz Real i Atletico, jeszcze nie zagrają, bo większość ich piłkarzy dopiero dochodzi do siebie po mundialu. Kamil Majchrzak gra o awans do drugiej rundy turnieju w Cincinnati. Przegrał pierwszego seta z Australijczykiem O'Connellem i w drugim także przegrywa 3-4, został przełamany. Wcześniej awans do drugiej rundy wywalczył Hubert Hurkacz, pokonując Japończyka Shimabukuro.
12: Bardzo dobrze serwowałem, no i dzięki temu łatwiej się grało z głębi kortu. Myślę, że solidne spotkanie.
10: Turniej tenisistek w Cincinnati od drugiej rundy rozpocznie Iga Świątek, świeżo upieczona zwyciężczyni zawodów w Toronto.
1: Jutro, jeżeli chodzi o chmury, to niewielkie...

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
2: Ceny paliw od poniedziałku. Od ważnego tematu dla kierowców zaczynamy to wydanie faktów. Policja zatrzymała dwie osoby, które mają mieć związek z rozrubą w restauracji w Zabrzu. Zaatakowano tam turystów z Węgier. Pływanie łodzią, zjazd gigantyczną zjeżdżalnią. Podczas nocowanki w kopalni nie sposób się nudzić. Nie więcej niż 6 zł i 41 groszy ma kosztować w poniedziałek litr bezołowiowej 95. Taki będzie efekt wejścia w życie nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Szczegóły zmian dla kierowców podało dzisiaj Ministerstwo Energii. O tym, co jeszcze czeka kierowców, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Litr oleju napędowego ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 7 zł i 37 groszy, a litr benzyny 98, 7 zł i 20 groszy. To są kwoty średnio o ponad 80 groszy niższe niż teraz. Dzisiaj wielu kierowców na stacjach benzynowych mówiło mi, że teraz tankują mniej, a większe tankowanie planują dopiero na poniedziałek.
4: Zdecydowanie czekam na poniedziałek, zatankowałam tylko 10 litrów.
3: Tylko 10 litrów, a w poniedziałek to będzie tak full, do pełna?
4: Myślę, że tak. Mam zamiar skorzystać ze zniżek.
3: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do poniedziałku 31 sierpnia. Na razie nie wiadomo, czy będzie kontynuowany we wrześniu. Rząd tego nie wyklucza, ale podkreśla, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, a wszystko będzie zależeć od tego, jaka będzie sytuacja na światowych rynkach paliw za 2 tygodnie.
2: Policjanci zatrzymali 2 młodych mężczyzn, którzy przedwczoraj wieczorem wraz z innymi pseudokibicami zdemolowali pizzerię przy ulicy Wolności w Zabrzu. W środku byli między innymi kibice z Węgier. Anna Kropaczek o tym, kim są zatrzymani.
5: To 2 mieszkańcy Redutów w wieku 17 i 20 lat związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnę, że restaurację zdemolowała kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób. Poszkodowany został jeden obywatel Węgier, który chciał uciec z lokalu i skacząc przez płot doznał urazu nogi. Straty w restauracji wstępnie wyceniono na 20 tysięcy złotych.
2: Kamil Majchrzak przegrał w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Cincinnati. Jego rywalem był australijski kwalifikant Christopher O'Connell. Mecz zakończył się wynikiem 4-6, 6-7.
6: Fakty i ludzie.
2: Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę dzień przed świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pątnicy podkreślają, że mimo trudów wędrówki czują radość i satysfakcję z osiągnięcia celu. O wyzwaniach i radości pielgrzymowania mówili reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
7: Rodzinna podróż, może wyzwanie, rodzaj modlitwy.
8: Dla mnie to jest takie już, można powiedzieć, tradycja, bo my co roku tu chodzimy na Jasną Górę. Ja bardzo lubię tu przychodzić.
7: A co jest najtrudniejsze, jak się właśnie tak pielgrzymuje na rowerze?
9: Górki są podjazdy są najgorsze, a poza tym wszystko jest okej, ale jak się zjeżdża z górki, już się zapomina o podjeździe. Było przecudownie.
7: Czy najłatwiejsza do pokonania była Jasna Góra?
10: Nie, dla mnie nie była. Mamy już troszeczkę w nogach, więc czuło się zmęczenie. To był dla mnie najtrudniejszy dzień.
11: Idzie trójeczka, grupa Pawełeczka, więc w górę ręce, chcę jeszcze więcej. Brąz, brązowa moc.
2: A teraz kolejny raz zjeżdżamy pod ziemię, gdzie w ramach naszego letniego cyklu Wakacje po zmroku spędzamy noc w kopalni soli w małopolskiej Bochni.
12: Sam przebieg takiego pobytu nocnego, jak już przejdziemy się kolejką, zejdziemy tutaj do komory ważyn, zostawiamy sobie bagaże na naszych łóżkach i ruszamy na zwiedzanie, bo jednak nasza przygoda zaczyna się od tego, żeby jednak troszkę też poznać kopalnię. Można też dokupić do podstawowej trasy multimedialnej opcję z przeprawą łodzią. Wtedy schodzimy jeszcze głębiej na poziom 6, tam znajduje się komora 81, która jest zalana solanką. I jest to właśnie prawdopodobnie najgłębsza przeprawa łodzią po solance. Jest to na głębokości 234 metry pod poziomem terenu i 15 metrów pod poziomem morza już. Co za tym idzie, prawdopodobnie to są jedyne łodzie podwodne w wersji Cabrio.
13: Tu jest kolejna atrakcja, czyli zjeżdżalnia.
12: Zjeżdżalnia długości 140 metrów, różnica wysokości 36 metrów.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Jakub Sitko, przewodnik w kopalni soli w Bochni. Przy takich atrakcjach aż szkoda spać.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: łodzie podwodne w wersji cabrio?
7: Prawda, że urocze?
14: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
15: Chiny zmagają się z bańką długu.
16: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
14: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
17: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
14: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w studiu Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Policja zatrzymała drugą osobę, którą wiąże z atakiem na Ukraińców w Poznaniu. Przerażające historie Polaków ewakuowanych z chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. O tym też powiemy w tych faktach. Wybierzemy się także na europejskie targi wyrobów regionalnych w Zakopanem. Będzie pysznie i oryginalnie. Policja zatrzymała drugą z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na poznańskim Starym Mieście. Obie zatrzymane kobiety w wieku 35 i 36 lat najprawdopodobniej jutro zostaną przesłuchane i usłyszą ewentualne zarzuty. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Na nagraniu widać dwie agresywne kobiety, które atakują mężczyzn, obrażają ich. Jedna kobieta spluwa na jednego z nich, przewraca stojący obok parasol gastronomiczny, krzyczy wyzwiska i słowa antyukraińskie. Ponad 2000 osób zostało ewakuowanych, w tym turyści z Polski, Czech i Słowacji, z chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Jedna osoba zginęła w wyniku olbrzymiego pożaru, który nawiedził ten rejon. Kilkadziesiąt osób, w tym czterech Polaków, jest rannych. Osoby, którym udało się uciec, relacjonują przerażające sceny.
3: Próbowaliśmy jakoś ugasić te płomienie. Słyszałam swoją siostrę. Jak wołała Ola, dzięki szwagrowi, w sumie ja mogę powiedzieć, że zawdzięczamy życie, bo na szczęście byliśmy właśnie w te dwa auta.
4: Po prostu złapał bagaże, wywalił je z tego, z bagażnika. Ja i twój tata wbiliśmy do bagażnika, a wy do środka. Właśnie w ten sposób udało się uciec. Tylko co chwila, nawet jak się zatrzymywaliśmy, to po prostu płomienie do nas nas doganiały.
3: Ja powiem tak, my byliśmy w centrum.
4: W tym momencie płomienie nas wyprzedziły.
3: Ja pamiętam, ja zaczęłam wtedy bardzo mówić zdrowaś Mariu.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Spustoszenie, które czyni żywioł, widać na zdjęciach na rmf24.pl. Uwaga kierowcy na krajowej drodze numer 51 między Olsztynem a Dobrym Miastem. W Łukwałdzie w Warmińsko-Mazurskim zapaliło się auto osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln, stacjonujący na Bliskim Wschodzie, zostanie zastąpiony przez inny okręt, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To reakcja na niepokojące wieści o zdrowiu psychicznym żołnierzy i złych warunkach na pokładzie tej jednostki. Lotniskowiec nie zawijał do portu od ponad 200 dni, co stanowi rekord pod względem liczby dni spędzonych nieprzerwanie na morzu. Ten okręt właśnie płynie albo będzie płynąć wkrótce i zostanie zastąpiony przez inny bardzo podobny okręt, powiedział Trump dziennikarzom. Nie podał więcej szczegółów. Wall Street Journal napisał, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania na Bliski Wschód lotniskowca USS George Washington w ramach planowanej już wcześniej rotacji. Włoscy karabinierzy odnaleźli 3 skradzione w marcu dzieła Renoira, Cezana i Matisa. W obrazy, których wartość oszacowana na ponad 9 milionów euro, zniknęły z małego muzeum pod Parmą. Śledztwo toczy się przeciwko 9 osobom pochodzącym z Mołdawii. 5 z nich zatrzymano. Kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, ale też innych krajów europejskich. Wyroby wyjątkowe, unikatowe, tworzone często w małych wytwórniach, ale także dobre i trudno się od nich oderwać. To właśnie europejskie targi wyrobów regionalnych, które zostały dzisiaj otwarte w Zakopanem. Co jest tajemnicą ich sukcesu?
5: To wszystko jest robione z pasją. Od 15 lat traktujemy to jako pasję, dobrą zabawę i hobby. No i może dlatego to tak fajnie wychodzi.
6: Widziałem ser kiszony na przykład, albo ser z kawą.
5: Mamy takie dziwne pomysły. Mało tego, robiliśmy ser z czekoladą, robiliśmy ser z bekonem.
7: Zaczynamy oglądanie, ale już...
8: Jesteśmy zaskoczeni, jest cudownie i po prostu zapraszamy.
7: W tym momencie żona już przepadła, bo trafiła do stoiska.
8: Jestem lawendowym, więc przepadłam całkowicie.
9: Z lawendy można zrobić bardzo dużo rzeczy. Octy, syropy, kosmetyki oczywiście naturalne, lemoniadę lawendową, hydrolaty. Pole do popisu jest olbrzymie. To, co tylko da wyobraźnię i smak.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, a impreza potrwa do 18 sierpnia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką.
2: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
3: To czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Śmiertelny wypadek na Krajowej 79 na Mazowszu. Na trasie Zwoleń-Lipsko droga jest całkowicie zablokowana. USA wstrzymują szkoleniowe loty Apaczów. To reakcja na katastrofę w Teksasie, w której zginęło dwóch żołnierzy. Tłok na drogach i na szlakach. Tatry czeka najbardziej oblegany weekend tych wakacji. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Sycyna Kolonia na trasie Zwoleń-Lipsko samochód osobowy zderzył się ze zwierzęciem. Jedna osoba zginęła. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Armia Stanów Zjednoczonych wstrzymała szkoleniowe loty śmigłowców Apache. Decyzja ma związek z katastrofą, do której doszło w środę w Teksasie. W pobliżu bazy Fort Hood rozbił się wojskowy AH-64 Apache. Zginęło 2 żołnierzy, którzy byli jedynymi osobami na pokładzie. Armia chce najpierw ustalić przyczynę wypadku, a dotychczasowe wyjaśnienie okoliczności. Wszystkie szkoleniowe misje z wykorzystaniem Apache'ów zostały wstrzymane. To jedno z podstawowych śmigłowców szturmowych amerykańskiej armii. Pierwsze maszyny tego typu trafiły do służby już w 1984 roku.
4: Inne oblicza sportu.
3: Sportowcy miewają problemy z odnalezieniem się w innej roli po zakończeniu kariery. Ale nie Sylwia Matuszczyk-Bulik. Była reprezentantka Polski w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem opowiada o nowym stanowisku menedżerki do spraw sponsoringu, która objęła w MKS-ie Lublin. 34-latka wciąż jednak nie rezygnuje z gry w drużynie wicemistrzyń Polski i o rozbracie ze sportem nawet nie myśli.
5: Garnitur czy jednak koszulka klubowa?
6: Oj, szczerze mówiąc, lubię i to, bo dalej piłka ręczna sprawia mi naprawdę ogromną radość, ale też odnajduję się w tej roli właśnie kontaktu z naszymi sponsorami, bo jestem otwartą osobą, bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi, a przez to, że zjadłam zęby na tym parkiecie, to doskonale go rozumiem i myślę, że też w taki właśnie ten boiskowy sposób jestem w stanie troszeczkę partnerom przybliżyć nasz klub i piłkę ręczną po prostu.
3: Całą rozmowę z Sylwią Matuszczyk-Bulik mamy na rmf24.pl. To może być najbardziej oblegany weekend w Tatrach od początku wakacji. Zakopiańscy hotelarze mówią, że niemal wszystkie miejsca są zarezerwowane. Tłoku można spodziewać się nie tylko na drogach, ale także na tatrzańskich szlakach. W wąskich miejscach, tych na przykład z łańcuchami, lepiej nie próbować omijać kolejki.
7: To wyprzedzanie może wiązać się ze zrzucaniem luźnych kamieni, które są obok szlaku. Jeżeli wejdziemy na ten łańcuch w kolejną osobę, możemy te słabsze osoby jakby wytrącać z równowagi, możemy powodować u nich stres, ataki paniki. To na pewno nie ułatwi im poruszania się. Także tutaj też postarajmy się być wyrozumiali.
3: Radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A co po zmroku można robić w wakacje? Naszą dzisiejszą propozycją w faktach RMF FM jest kopalnia soli w małopolskiej Bochni. Tu zwiedzanie można połączyć z noclegiem 250 metrów pod ziemią. Jak przekonuje przewodnik Jakub Sitko, to bezpieczna atrakcja, dostępna dla każdego.
8: Na każdym pobycie nocnym jest najmniej na dole ratownik medyczny. Więc gdyby nie daj Boże się cokolwiek działo, ratownik medyczny tutaj na miejscu też przez całą noc jest. Będąc tutaj pod ziemią, nie mamy dostępu do sieci GSM, ale mamy tutaj pociągnięty światłowód, Wi-Fi jest, można się podpiąć, więc jeśli ktoś korzysta z opcji Wi-Fi calling, to też jest w stanie się dodzwonić na powierzchnię.
9: Czyli kontakt ze światem będzie, mimo wszystko.
8: No, ale można się łatwo tego pozbyć. Jeśli ktoś chce mieć święty spokój, to telefonu najlepiej w ogóle pod ziemię nie brać, chyba że tylko do robienia zdjęć.
9: Tutaj odbywają się koncerty, więc domyślam się, że akustyka jest całkiem niezła.
8: Akustyka jest bardzo dobra, na tyle dobra, że w przypadku nocy wystarczy jeden chrapiący i wszyscy mają pospane. Między godziną 8 a 9 wyjeżdżamy na powierzchnię, żeby na nowo zobaczyć słońce. Jedziemy z prędkością 4 metry na sekundę, zajmie nam to około 1 minutę.
9: Po tych 17 stopniach teraz już wracamy na powierzchnię i ta różnica jest odczuwalna.
8: Tym bardziej, że w kopalni jest temperatura stała przez cały rok. Więc jeśli wyjedziemy na powierzchnię w środku lata, to zderzymy się z tym ponad 30. Natomiast w zimie to znowu z ciepłego wchodzimy w zimniejsze. Dlatego kopalnia jest zawsze dobrym wyborem.
9: Dlaczego warto wziąć udział w takim nocowaniu właśnie w kopalni?
8: Po pierwsze jest to przygoda. Jest to przygoda dla całych rodzin, nie tylko indywidualnie. Bo możemy zarówno pozwiedzać, ale możemy też zrobić coś dla własnego zdrowia. poinhalować się tym wyjątkowo dobrym powietrzem.
3: Na kopalnię soli w Bochni już zwiedził nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Nikt nie zostanie bez pomocy. Pieniądze na rekompensaty dla rolników są zabezpieczone w budżecie. Tak zapewniał na antenie RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu odniósł się w ten sposób do apeli rolników z gminy Regimin na Mazowszu. Ich plony zostały zniszczone na skutek nawałnicy, która przeszła nad regionem w poniedziałek. Minister Krajewski uspokajał także w kwestii napływu zboża z Ukrainy. Jak podkreślał, embargo zostanie utrzymane.
1: Zapewniam, że robimy wszystko, żeby to zboże w żaden sposób nie zostało w kraju. Jeżeli miałoby w jakikolwiek przejechać przez Polskę, to tylko w taki sposób, że od początku do końca pod pełnym nadzorem kasu,
10: centrum. To samo było 3 lata temu, też mieliśmy obietnicę, że będzie pod pełnym nadzorem.
1: Nie było tego, panie redaktorze. Poprzednicy zostawili to wszystko, rzucili na żywioł. Wpłynęły rekordowe ilości zboża w roku 2022-2023. Ponad 3,5 miliona ton zboża bez żadnej jakiejkolwiek kontroli.
10: A czy dzisiaj
1: w tym zboże techniczne, czy ściwa, pamiętamy to.
10: A czy dzisiaj utrzymamy embargo na to zboże ukraińskie?
1: Utrzymujemy zakaz i mam te wszystkie dane. Rok 2024 to 1,8 miliona ton, w 2023 2,9 miliona
10: ton. Ale pan mówi o tym, co teraz, a ja się pytam o tym, co będzie.
1: W roku 2025 173 tysiące ton przejechało przez Polskę do portów pod pełnym nadzorem. W tym roku do 8 sierpnia to 156 tysięcy ton.
10: Ale słyszał pan
1: tę
10: naszą korespondentkę z Brukseli. Unia Europejska oczekuje tego, że zniesiemy embargo na ukraińskie zboże.
1: Panie redaktorze, jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, jestem w stałym kontakcie z komisarzami. Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły i tego zakazu nie zdejmuję.
10: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że w gruncie rzeczy to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
1: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria i mamy to doświadczenie i albo komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje.
10: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej. Kiedy rolnicy z północnego Mazowsza, ale także z Wielkopolski dostaną pieniądze za wyrządzone
1: szkody? Jak tylko oszacują straty i złożą odpowiednie wnioski do Agencji Restrukturyzacji.
10: Ale to ile
1: będą czekać na pieniądze? Jest ustalona. Im szybciej spłyną protokoły, te straty są wywoływane przez różne anomalia pogodowe w różnych miejscach Polski w różnym czasie.
10: Ma pan pieniądze na to, tak?
1: Tak, pieniądze są zabezpieczone w rezerwie budżetowej. Nikt nie zostanie bez pomocy, w którego gospodarstwie takie straty wystąpiły.
10: Czy te pieniądze będą obejmowały tylko straty rolnicze, czy też będą obejmowały chociażby zniszczone budynki, czy zniszczone maszyny?
1: Nie, to jest zupełnie inny budżet. Minister rolnictwa odpowiada za straty. Są oczywiście możliwości odtworzenia swojego majątku, ale to już jest w ramach odpowiednich programów pomocowych.
10: A czy będzie pan ogłaszał stan klęski żywiołowej, albo czy wojewodowie powinni w tych miejscach ogłosić stan klęski żywiołowej?
1: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia.
10: Panie ministrze, pan się wybierze na te tereny, które były dotknięte, czy to gradobiciem, czy tymi skutkami wichur, czy to w Wielkopolsce. W Wielkopolsce to pan był, ale na północnym Mazowszu pana nie było.
1: No nie da się też w każde miejsce pojechać, bo przecież też ostatni czas to gradobicie, które dotknęło województwo warmińsko-mazurskie. Jestem w kontakcie z wojewodami, z szefami naszych instytucji, dyrektorami Agencji Restrukturyzacji, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działają tam lokalnie, no też nie mogę jeździć z miejsca w miejsce.
10: Ale ma pan takie instrumenty, panie ministrze, chociażby takie rozporządzenie, które by mogło zdjąć z rolników ten przymus zbierania dokumentacji dotyczącej szkód. Pan by wydał takie rozporządzenie i wtedy z automatu by te pieniądze mogły wpłynąć do rolników. Oni musieliby dokumentów wnosić.
1: Tam, gdzie jest to możliwe, robimy, upraszczamy procedury i chociażby wykorzystaliśmy to przy powodzi w 2024 roku.
10: Ale teraz tego nie będzie pan robił?
1: No, przy gradobiciu, przy deszczach nawalnych trudno jest to wykorzystać, no bo tu muszą być komisje, które oszacują, czy w danej uprawie są straty, czy ich nie ma. Tego ze zdjęć, z map map nie szczytamy, więc tu jest potrzebna wizytacja i odpowiedni protokół szacowania strat.
10: Pan sobie już jakoś to policzył w ministerstwie, ile tych pieniędzy na wypłatę na odszkodowania potrzeba?
1: Panie redaktorze, nie da się tego policzyć, bo tak jak powiedziałem, to wszystko wynika z protokołów, które docierają każdego dnia i każdy nowy dzień niesie nowe informacje o nowych miejscach, o nowych szkodach, więc spokojnie te pieniądze w rezerwie są zabezpieczone, wypłacimy, będziemy możliwie szybko wypłacać, ale dzisiaj też takie wsparcie dla rolników to bardzo wczesne rozpoczęcie wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Od 8 września chcemy rozpocząć wypłatę.
10: Normalnie, od 8 września, tak?
1: Tak, normalnie one były wypłacane od 16 października, czyli ponad miesięczne przyspieszenie.
10: Panie ministrze, to teraz jeszcze wracamy do tego ukraińskiego zboża. Będzie zwiększona pula transferu ukraińskiego zboża, czy nie będzie zwiększone?
1: Panie redaktorze, nie ma takich rozmów. W tej chwili oczywiście strona ukraińska poprosiła o spotkanie, o rozmowy. Ja mam oczywiście możliwość i chęć pomocy Ukrainie, ale nie kosztem polskich rolników, polskich przetwórców i tego będę pilnował.
10: Ale pan mówi o kosztach, jakie mogliby ponieść polscy rolnicy, ale na tym mógłby zarobić polski, chociażby polski przemysł, czy polska infrastruktura, no bo przecież porty by na tym zarobiły, prawda?
1: Oczywiście ten przejazd, ale to przepustowość portów też jest potrzebna dla wywiezienia polskiego zboża. W pierwszej kolejności to wsparcie, bo tak jak widzieliśmy wcześniej, ogromna pomoc dla Ukrainy i często za mała chęć docenienia tego i zwrócenia uwagi, że to Polska pierwsza i w największym zakresie wspierała Ukraińców w ich najtrudniejszym momencie.
10: Tyle, że ten kij ma dwa końce, panie ministrze, pan wie o tym doskonale, bo to może być tak, że jeżeli nie będzie ukraińskiego zboża na rynku światowym, to wtedy ceny żywności pójdą do góry i także ceny żywności pójdą w Polsce do góry.
1: To się nie przekłada, panie redaktorze, bo ceny zbóż są dzisiaj bardzo niskie na światowych rynkach, tylko dzisiaj jest inny problem, bo pan powiedział na początku, że rolnicy się boją. Rolnicy straszeni przez tych, którzy nawieźli tego zboża w 2022-2023 roku. Pan minister Czarnek, który jest dzisiaj specjalistą od rolnictwa, straszy, a to przecież oni nie dopilnowali, nie zabezpieczyli interesu polskich rolników. Tak jak straszyli Mercosurem. Mamy pierwsze dane i one naprawdę nie przerażają i nie powinniśmy Mercosurem na razie w żaden sposób rolników straszyć.
10: A co panu wychodzi z tych danych w takim razie? Że rolnicy niesłusznie się obawiali Mercosuru?
1: No to znowu nie rolnicy, tylko to było inspirowane przez polityków, tych, którzy jak rządzili, mówili, że trzeba przyspieszyć podpisanie umowy pomiędzy Unią
10: Europejską. Ale przecież pan też nie był entuzjastą tej umowy.
1: Nie byłem entuzjastą, natomiast niejednokrotnie mówiłem, że to będziemy wszystko analizować, sprawdzać. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby wstrzymać tę umowę, ale dzisiaj pierwsze dane pokazują. Za maj wartość eksportu wzrosła z 4,7 miliona euro do 5,9 miliona euro. Spadła wartość importu.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski w rozmowie z Piotrem Selakiem. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Nowa eskalacja między USA oraz Iranem. Teheran odrzuca groźby Trumpa dotyczące cieśniny Ormus. Migranci opuszczają Ceutę, ale Hiszpania nie opuszcza gardy. Władze spodziewają się kolejnej fali uchodźców. CPN wraca na stację. Za chwilę przypomnimy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywały od 17 sierpnia. Nowa eskalacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran odrzuca groźby Donalda Trumpa dotyczące cieśniny Ormus. Irański wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharib Abadi oświadczył, że Iran nie ulegnie amerykańskim naciskom, a decyzja o otwarciu lub zamknięciu cieśniny należy wyłącznie do Teheranu. Trump, przypomnijmy, zapowiedział, że zamierza uznać Ormus za terytorium Stanów Zjednoczonych i przeprowadzić przeciwko Iranowi silny atak gospodarczy. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi przekazał natomiast, że Teheran nie zdecydował jeszcze, czy wznowi negocjacje z Waszyngtonem. Cieśnina Ormus pozostaje w dużej mierze zablokowana. Marokańczycy, którzy 2 tygodnie temu przepłynęli do hiszpańskiej Ceuty, wracają do domów. Według różnych raportów w tej hiszpańskiej eksklawie może przebywać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy migrantów. Jednocześnie władze Hiszpanii przygotowują się na możliwą kolejną falę, gotową sforsować granice. W faktach z nami Benjamin Kubek-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Jak wyglądają te przygotowania?
2: To przede wszystkim większa liczba patroli policji czy wojska oraz zbudowana w ostatnich dniach 500-metrowa zapora uniemożliwiająca przedostanie się do Ceuty drogą morską. W ciągu ostatnich dni i dziś również na przejście graniczne z Marokiem przychodziły osoby, które 2 tygodnie temu wpłynęły do Ceuty. Po prostu tu przypłynąłem, żeby żyć w Ceucie, mieć lepsze życie. Obudziłem się i dostałem wiadomość, że Ceuta jest otwarta. To było jakieś 15 dni temu. Trafiłem tu tak jak inni. Powiedział mi jeden z Marokańczyków. Powroty odbywają się w większości dobrowolnie. Marokańczycy, którzy pod koniec lipca przedostali się do hiszpańskiej eksklawy, mają otwartą bramę do swojego kraju. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
1: Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na 17 sierpnia, czyli najbliższy poniedziałek, bo wtedy wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Informacje przekazane przez ministra energii przypomni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. No to ile zapłacimy za paliwo po weekendzie?
4: Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter 98 7 zł 20 groszy. To są ceny średnio o 80 do 90 groszy niższe niż te, które teraz są na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne będą obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek.
1: Woda to żywioł, to z kolei przypominają ratownicy przed weekendem, podczas którego spodziewają się większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przekazujemy zatem apel o pokorę wobec wody.
5: Przebywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu. Ja tylko przypomnę, że nasze stacje ratownicze, całoroczne stacje ratownicze rozmieszczone są tak na brzegach Wielkich Jezior, aby ta